0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiewskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Mamy już piatnyciu, zaczął się nowy miesiąc nechneska, a wczera mamy już drugi den żołtnia 2023 roku. Osenna aura za wychladą znamy już przez paroch dny. No a chneska mamy już odtynok nomir odtynka 1240 wise. No i zaczynamy. Budu z wami na antenie do około mniejsze, bilsze 21 trycet. Budu wam puszcza ty muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach. No a medże muzyczny ma pererłamy, to budę besida na budź jakie temy. Dodumujete się dobry jakie budu wam besiduwaty. Dane fakty związane z chneśnią datą liczne ci budeme wspominaty osoby z rusynskiego naroda. Budeme besiduwaty jak świata chneska sud. Jaki tyż wosmu was na małą lekcję pro dalszu zakutynu zo świta pro dalszu derżawu. No ale poklasz to treba pić sumułaty, jaką muzyku sme do teper słuchale na początek. Pustyłem wam ensemble Micro Music, jaki pochody z Wrocławia. To była śpiwanka Kocham do kości. A teper posłuchamy połem kiwskie NLM i śpiwankę Zachradoczka. A pak puszczu wam ensemble No Name ze Słowacji. Posłuchamy po słowackie śpiwankę Biela Krasa.

Set. Chneska den był dłuższy od najkrótszego dnia w roci o 3 godziny i 51 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roci o 5 godzin i 14 minut. Iszczy znamy je i to iszczy bude dołucho. Osen to ta pora roka zminęć się dokładnie zawisem desiadne koly to budeme maty zimowe sące stojania. Prodełżajmy muzyczną podorosz i puszczam wam dalsze śpiwanki. Teper posłuchamy zo Słowacji, prodełżamy taką około karpacką małą wandriuku. Posłuchamy ansamblu Pacora Trio. To bude utwir z bardzo dołuchym słowackim nachołówką, kotryj zwuczyt na czoste ma mamo moja prenesz jastnu zrodili. No a pak puszczu wam ansambl Sadu z Estonii. Posłuchamy energicznoho estońskoho folka, to bude śpiwanka pidna hołowką nalg.

Drodzy słuchacze, trwa program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt, sme po muzycznej pererwi, a słuchali sme przed chwilką energicznej, bardzo żywej, estońskiej, modernej folk. To był ensemble Sadu i śpiwanka Pidna Hołowką Nalg. Rajsze pustyłem wam taką jazzową interpretację narodnej muzyki ze Słowacji. To był ensemble Pacora Trio i utwór Pidna Hołowką na czoste mama Mamo moja, prenesz tjastnu zrodili. A teper to przyzryjmy się tomu, kto chneska wrodył się, albo w mer, jak liczne ci mamy związane z właśnie chnesznią datą. I chneska praznujemy liczne ci urodyn Michaiła Aumaszocho. Dokładnie po ukraińsku win nazywał się Michajło Iwanowicz Aumaszi. Wrodył się win druhoho żołtnia 1930 roku na Podkarpackiej Rusy. To jeszcze tołdy była Czechosłowacja. W mer 6 czerwca 2019 roku w Uszhorodii. No i Michała Aumaszocho znamy jak rusyńskiego pedagoga, językoznatela, zbieratela folkloru, kulturnoho i sospilnoho diacza, tiż był hormajstrom i encyklopedystom. Win wystupywał aktywno w presi z publikacjami. Przeważno to były tak możemy powiedzieć narodne, o narodnym charakterii stati na temy historii języka znanych osób Podkarpackiej Rusy i związanych z nią właśnie dajakich historii. Tiż Wyn pisał statii z recenzjami na nowe publikacje rusyńskich autoriów i o Rusynach z czertami o interesujących mało znanych albo zabytych podijach i ludziach swojego regionu właśnie Podkarpackiej Rusy. Jako słownykar i encyklopedysta wydał ciu biblioteku własnych knych, a tiż był aktywnym współautorem w najlepszych encyklopediach o Rusynach, które są dodnes pojawlene i znane. Nepełna bibliografia jego presowych publikacji i własnych knyżok to wynosy dokładnie 557 pozycji. Zatem tot człowiek Michał Aumaszy to mało nie napisał, ale za to dziękujemy jemu właśnie, że taką wielką spadkowinę po sobie leszył. A teper kus muzyki pered nami, a po pererwi powiem wam, jak jest chneska mamy świata. Poklasz to pered nami Sirotkin i śpiwanka Pidna Hołówką Galasa imiona i ty, a pak puszczu wam artystu z Polszczy Sosnowski i śpiwanka Pidna Hołówką na złom.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Sosnowski, artysta, jak i pochodzec z Polszczy. Słuchaliśmy polskośpiewankę Pidna Hołowką na złom. A rańsze pustyłem wam Sirotkina i Jocho śpiwanku Pidna Hołowką, Galasa, imiena i ty. A jakiem zapowił przed przerwą, tak prodążam właśnie besidu prochneszni świata. Sztochneska praznujemy? Medże inczyma, medże narodny den bez peremoczy. No, w nesznich czasach to już trudno wtekaty od peremoczy. Jest ona praktycznie wsiady na uleciach w szkoli, w telewizji. Zatim treba z nią boryty się, treba reagowaty, kol komusy dije się, dasz to płanoho. No a Międzynarodny Den Bez Peremoczy to jest światom zaklekanym w dny urodzin Mahatmy Gandhiho, kotrocho znamy jak pioniera filozofii i strategii nechosnuwania peremoczy, za jednoho z najbilszych pacyfistów historii świta. No a jak sme bez peremoczy, tak besidujemy pro takie świato, to właśnie peremocz i da jak trudny zachowania ludy, możemy na to te tisz reagowaty uśmichom, żeby śmijaty się, ale żeby po prostu taką ulipku uśmiech na twary pokazywa tym. No a dneska jest dobra nachoda do toho, bo mamy świtowy den uśmichu. Jest to radosne świato praznowane od 1999 roku w perszu 15 żołtnia. A dumkodawcą toho świata był Harvey Ball, autor znanoho w ciłym świti symbolu żołtoj śmijajuczoj się twary, tak zwanoho smiley face, kotroho tiż to tu ikonku hosnujemy na premier w messengerach, w komunikatorach, kory sobie hoczemy taku uśmiechniatu buźku twar właśnie wysłaty, no to to dokładnie to smiley face hosnujemy, a to symbol to pochody z 1963 roku. Symbol to reprezentuje dokładnie toż to nasz toden, choczemy widyty najczęstsze u inczych ludy. Po prostu bezinteresowny uśmiech i radost z życia. No bo jak się wkazuje, znane od stolitiu jest takie prysliwia, że śmiech to zdrowla. No i to nie jest lem metafora, ale też właśnie ku sprawdy w to tym jest. Zatem chneska śmijajmy się i dilmy się, darmy się na wzajemno właśnie takim uśmiechom do bliskich, do czużych, do wszystkich. A teper to choczu podzielite się z wami nelem uśmichom, ale też muzyką. Posłuchamy ansamblu Talisk zo Szkocji, to był szkocki folk i utwir Pidna Hołowką Montreal, a pak puszczu wam polatyżskie ansambl Tautumeitas i śpiwanku Pidna Hołowką Tulietini.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Słuchali z ensemblu Tautumeitas z Latwii. To byli dziewczata, które no, znamy bardzo dobrze. Ja już od paroch roki upuszczam ich śpiwanka. Teper malesme śpiwanku pidna hołowką Tulietini. Ręsze słuchaliśmy Talisk, ensemble zo Szkocji i to był instrumentalny utwór pidna hołowką Montreal. Lyszamy u Szkocju, lyszamy Latwiu i ichamy do Afryki. Beru was na małą ekskursję pores Niger, bo proczat to ja jem by siduwał przedwczera w Seredu, no i Niger to też wielka derżawa, która jest sąsiednią z Czadom. Jest to sridzemlana derżawa, nachodziacza się na granicy Sahary i Sahelu w zachodniej Afryce. Jest to kraina bardzo skrajnocho, ekstremalnocho, pustynnocho klimatu. Też nachodziac się tam dżereła uranu, resursy są tak naturalne resursy uranu, jak i też są tam cały czas dochneska żywy kultury nomadiu, dokładniej Tuaregiu i Fulbe. No, też w Nigri jest weloch zabytkiu, są na premier chleniane minarety meczetów Agadezi, są też krasne kultury tam, na premier jest taki zwyk mużskoho konkursu krasy Gerewol, no i też no, sąd paleontologiczny odkrycia na premier formacji LRHAS, no jak i też prestotu derżawu Niger Płynerika o takiej samej nazwie, od kotri wzięła się nazwa tej derżawy. Stolicą Nigru jest Niamey. Jest to też najbliższe miasto w derżawie. W Nigrii besidują po francusku tak oficyjno. Jest to jedyny oficyjny język. Oczywiście w tej derżawie żyje weloch przedstawników, etnicznych grup, nie jest tam jednego narodu. W Nigrii żyje bliżej jak 26 milionów ludzi i one żyją na powierzchni 1,267 kwadratnych kilometrów i jest to 4 razy bliższe jak powierzchnia Polski. Rika Niger płynie przez południowo-zachodnią część derżawy, dokładniej na odcinku około 550 km i jest to jedyne ciłoriczne dżereło powierzchnianych wit. Zatem no, nie jest tam niejakich wielkich ozer, nie jest tam inczych wielkich rik, lem Niger daje wodu, daje życia, daje możliwość uprawiania roli i tak dalsze. Tisz Niger to nie jest lem taka płaska kraina, pełna pisku i taka saharyjska derżawa. Są tam i chory, najwyższą krapką derżawy je Werch Mont Idoukal Takhes. Maje win wysotu 2022 metry nad morą, nachodzić się na takiej werszyni Bagzane w chirskim herbeti Air. No a jak tak posmotrymy na riven życia w Nigrii, no to na żale to ta derżawa z animat jedno z poślidnych miejsc w rankingu Organizacji Zjednoczonych Narodów. To ta derżawa ma wielkie problemy z to tym, że pustynia rozszyra swój zasiach, że jest tam susza, że brakuje podstawowej, osnownej infrastruktury, doroch i tak dalsze. No ale tam jest ekstremalny klimat w Nigrii, tam są takie temperatury, no bliższe jak 35 aż 45 gradusiu, osobliwo w suchi pori roka. Zatem czasem jest opisywany tot rejon, to ta derżawa Niger, jak patelnia świta. No ale na to tej patelni, na to tej wielkiej obszyri jest tylko interesujących riczy, jak posmotrymy na przyrodę, jak posmotrymy na kulturę, że no jest szto studiowaty, jest proszto czytaty i doznawaty się. Kus takich osnownych ciekawostok ja wam powiem, ale o paroch minut. Poklasz to, prednamy śpiwanka po czesku, posłuchamy ansamblu Wesna i śpiwankę Laska, a pak puszczu wam po
rumuński ansambl z Mołdawii, Via Dacia i śpiwanku Luna Plina.

To był ansambl z Mołdawii, Via Daca. Słuchali ste śpiwankę Luna Plina, a raniejsze pustyłem wam śpiwanku z Czech. To był czeski ansambl Wesna i śpiwanka Pidna Hołowkom Laska, co znaczy lubow. No i uertamy jeszcze na paroch minut do Nigru. Niger, taka derżawa na hranici Sahary, Sahelu w zachodniej Afryce. Już znamy, że to wielka derżawa, żyje tam niemało tak naprawdę osób. No i je bardzo ciekawa. Tam na prymir nachodzi się taka skalna formacja El Ras. Tam paleontologowie odkryli ostanki takiego dinozaura, sauropoda, który ił lem rośliny. Win mał bardzo taki wyniatkowy, szeroki pysk. No i to nigdy w innych czasach świata nie był odkryty podobny tak z kamiliny, tak ostanki dinozaura. Za to właśnie temu odkryciu była nadana nazwa Nigersaurus taketi. Zatem zaohaczam, żeby pochladać w internecie z nimo, kto ho dinozaura powtórzył nazwę Nigersaurus taketi. No, bardzo ciekawy i szeroki taki pysk mał. No, ale jak idę pro taką historię, ale w no taką już tylko juczu się czasił periodu człowieka, no to na przykład jest takie miasto Zinder. Tam nachodzi się taka czastochomista Birni i nachodzi się tam bardzo krasny pałac sułtana z XIX stulecia. Tyż nachodzi się tam domy z suszonej chliny, który sąd zdobleny reliefami, takim geometrycznym reliefami hausa. Bardzo ciekawa okolicia pit architektonicznym wzglądom. Jak już jem powił, w Nigrii to żyją też nomady, dokładnie Tuaregy, między innymi. I Tuaregy dwa razy do roku idą w karawanach z właśnie przez sotki kilometrów, przez pustynię, z solą, tak tradycyjnie, jest to taki rytuał, z miejscowości Bilma do Agadezu. No i jest to taki rytualny pochód, trwający weloch dnia. I tak dwa razy do roku właśnie Tuaregy organizują to. Tyż jak idę pro kulturu, to jest taka bardzo ciekawa ceremonia, rytuał Grevol w Nigrii. Tykać się win muził. Muził z grupy Wodabe. On robił tam w czas tej ceremonii taki hipnotyczny taniec, jak to eksponują swoje zuby, bardzo biłe zuby i biłyny swoich ok, biłyny oka przed sudziami. Jest to taki, możemy powiedzieć, właśnie mużski konkurs krasy. Bardzo ciekawa tradycja dochneska żywa. Jak już sme przy tradycjach, to w Nigrii sąd noszone tradycyjne obleczenia. Jest przede wszystkim bardzo znana taka szata Bow-Bow, która jest roblena z haftowanoho adamaszku bazin. No a jak kultura, to i też muzyka. Mają w Nigrii swoje huszle, które mają tam jedną strunę. To te huszle nazywają się imzat. Są roblene z tykwy i skory kozy. Są one instrumentem, na którym chraty możut lem żeny. Jeszcze raz powtórzę nazwę tego instrumentu. Jest to imzat. I to są tak huszle z jedną struną. A tak na sam koniec, to jeszcze chcę wam powiedzieć pro jedną taką przyrodniczą ciekawostkę, bo w Nigrii przez dziesiątki, a tak naprawdę to i sotki roku, rosnęło jedno z najbardziej odizolowanych drzew na Ziemi, na planecie. To było drewo Stenere. To drewo rosnęło praktycznie 400 km w takim dystansie 400 km
od inczej rośliny, dosłownie w serdeni pustyny Sahary. No ale w 1983 roku wjechał szofer tira po prostu w to drewo, zniszczył to drewo, już johonneje, ale to już martwe drewo było przeniesione do muzeum w stolici i je eksponowane, a na to tym misti nachodzi się taki stalowy pamiętnik. No ale sąd z nim w internecie, sąd jeszcze takie potwierdzenia, że faktycznie to drewo tam rosnęło i to było nic inczoho dowkola. Bardzo cudowe, to była akacja, która była już takim ostanką po periodzie z peret sotok tysiacze roki u koleto na Sahari było bilsze wody, bilsze opadił i była to ta Sahara zeleną krainą. Zatim, no już te perspomnienia lem leszyło się pod o tym drewi, ale wartat właśnie tak wspomnuty. Proto tu ciekawostku. No i to tiłko. Może jak już jesteśmy tak w Afryce, to posłuchajmy muzyku z Afryki, może nie z Nigru, ale z Nigerii, która jest sąsiednią dyrżawą. Mam dla was artystku Abianu, puszczu wam śpiwanku, pidna hołowką Melenia.

Skończyła się muzyczna perywa do rochy słuchaczy, trywat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. To była artystka Abiana z Afryki, dokładnie z Nigerii. Słuchali sme śpiwankę Pidna Hołowką, Melenia. I to było takie, możemy powiedzieć, to wybir, to śpiwankę, mał znaczenia, no bo perad perywą besiduwał ją wam weloch ciekawych riczy faktów związanych z Nigrą. Bardzo taką mało znaną derżawą z zachodniej Afryki. Drodzy słuchacze, chneska piatnycia, druhi żołtnia i jeszcze mamy powtórzenia obzaraczył przyrody w każdą piatnyciu, dokładnie o 13 chodyni, ale już wam choczu powisty i uspokoity, że pitkinec żołtnia wertajut nowy odtynk obzaracza przyrody. Budut zapowidy na portale LMFM, budut premierowe odtynki w piatnyciu o 13 chodyni i powtórzenia w sobotu rano i jeszcze powtórzenia w noczą z witorka na sredu, tak żeby nasze słuchacze z Ameryki też mogli słuchać w takich dla siebie normalnych porach. Właśnie. Zatem bud te jeszcze terpliwy ma paroch tyżni i wszystko już werne. Możemy powiedzieć, że do normy. A teper to jeszcze kus muzyki, może po madziarsku posłuchamy ensemble Au Revoir i śpiwanka Pidna Hołowką Wachur.

0: To był ensemble Au Revoir, jak i pochodyt z Madziar. Słuchaliśmy śpiewankę Pidna Hołowką Wachur. Drodzy słuchacze, już pomale kończymy program Tryświty na Chneska i w tym tygodniu. Oczywiście następny odcinek Tryświty będzie w ponedilok o trydny i w ponedilok to będzie z wami Demko Trochanowski. No i jsme tak podzieleni z Demką i Severianą, że bez zmian idę w tym sezonie. Demka możecie w każdej ponedilok słuchać, Severiana Kosowskiego w każdej witorok i czetwer, a ze mną możecie striczać się w każdą seredu i piatneciu. Zatim, jak było, tak je i poklasz to, tak budę. No a teper to już praktycznie koniec. Zatim, dziękuję wam serdecznie dneska za prysutnic, żeste słuchali mnie, żeste byli ze mną na anteni. Dziękuję wam serdecznie. No i żelam wam przyjemnej reszty wieczora i przede wszystkim przyjemnego, słonecznego weekendu. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi, dobranicz i ahoj. Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Tryświta. Wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Tryświta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
3: Paweł Stefanowski. Tu sei come il vento, accovacciato sotto il cespuglio, nascosto sotto un ombrello di ragnatela. So cosa provi e al tocco della mia mano in una piccola tempesta voli via.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rywnych dni, spisami zastawlena.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. I wysłuchaliśmy już wstępnego dżinga, zatem znate jaką audycję teper zaczynamy obzerać przyrody przed nami. Budeme sobie chodzić wandruaty, chneska to i tiż kus pływaty i odkrywaty neznane zakutyny nacjonalnych parków w Polsce. Bo jsme w taki czas, to dołho już serii obzeracza, kole to besiduju pro nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już w bilszosty z nich. Byliśmy w Magórskim, w Bieszczackim, w Ojcowskim, Gorczańskim. No, w to tych chorach już jsme tam pochodyli dost konkretni. Ale jeszcze przed nami paroch nacjonalnych parków, jakie nachodzą się w północnej części Polski. No i chneska pojechamy nad Riku Narew. No tam, w regionie, który nazywa się Pidlasza, właśnie nachodzi się Narwiański Nacjonalny Park. Jest to park, który jest jednym z młodszych, ale już tak młody i to finneje, wozniknął riszyniom Rady Ministriów z dnia 1 lipca 1996 roku. Zatem tak rachujuczy od momentu, kiedy nachrywam to odtynok, no to maje to park już prawie 30 roku. Nachodzi się w północno-schodniej Polsce, w Pidlaszskim województwie, 30 km na zachód od Białochostoku. Park obnymat obszar Doliny Narwi, medże takyma miściamy jak Suraż i Żądziany. W pit geograficznym wschladom Narwiański Nacjonalny Park nachodzi się w mezoregionie o nazwie Dolina Hirnoj Narwi, a tot mezoregion należy do Wielkoj Północno-Pidlaskoj Nyzyny. Chranyci parku idą tak, że obnymają lem dolinu Riky, zatem 98% powierzchni parku to sud grunty deje woda, płynę Rika, sud one tak bachnysty i bardzo często pit to pluwany. W 2004 roku Narwiański Nacjonalny Park był też włóczony do sity Natura 2000. No i chneska sobie kus powimy pro to tu Narwiu, pro to tu Riku, jak ona wychladat, bo maje bardzo czudowy charakter. Tiż kus wam powiem, co możemy robić w tym parku. Win nie jest wielki, nie jest taki bardzo popularny, zatem lito może to być bardzo interesująca dumka właśnie na małą podorosz nad Narew, żeby odpoczaty od tłumił turystów, a i żeby tiż kole lubite pływate po rikach, kole lubite probywania nad wodą, no to właśnie poriadni odpoczaty. Poczaty. Budę te mochle w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Poklasz to mała pererwa perednamy, a pak wertam do dalszej besidy.

Wertam do was, drogi słuchaczy, obzeracza przyrody. Chnyskasmy w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Parku, jaki jest mało znany w Polsce. Nachodzić się, jak już jem powił, na obszarze piłnoczno-pidlaszskoj nyzyny w Dolinie Hirnoj Narwi. I to ta Narew, rika Narew, na obszarze parku ma bars netypowy charakter, bars tak jako honestritymy u niejakoj ryki na Łemkowyni, bo Narew Heł jest anastozomujuczą riką. Powtórzę jeszcze raz to słowo, bo je bars dołche jest anastomozujuczą riką. To znaczy taką riką, która płynie równoczasowo wieloma korytami, które mają taki stały bich. To te koryta są rozdzielone ostrowami, a to te ostrowy są porosnione roślinami. I to wszystko tworzy taką, powiedzmy, sieć właśnie różnych koryt, które niekoniecznie są paralelne do siebie. No i to jest taki labirynt właśnie takich wodnych korytariów. To wszystko wygląda jak jedna wielka mozaika. Taka mozaika składająca się z takich rozlewisk, z zemlanych i bachnystych siedlisk. No i to wszystko tworzy taki unikatowy, wyjątkowy charakter Narwi i to właśnie na terenie Nacjonalnego Parku. No i są też popry to tych, okrem to tych koryt, też są takie koryta, które wmerają już, zarastają roślinami. One też są bardzo interesującymi elementami tego ekosystemu. No i kiedy mamy taką obszar, gdzie jest wiele wody, są ostrowy, nie jest człowieka, nie jest diagnosty człowieka, nie jest cywilizacji, to jest to bardzo korzystne środowisko dla ptachiu. No i jeden ptach jest symbolem Narwiańskiego Nacjonalnego Parku i jest to bołotny luń. Zatem, no, kole lubite smotryty, wychladaty za ptachami, to też Narwiański Nacjonalny Park jest dobrą dumką, żeby tady pojechaty. No a okrem toho, że możemy smotryty na riku, to też możemy kus pochodyty po okolicach parku, które też są bardzo interesujące. I bilsze prototu temu powiem wam o paroch minut.

Park Perenesle, toto do takiego hoseła, które nazywa się Młynarzówka. No ale i tak warto pojechać do Kurowa, żeby dozryty się takiego wału i ostanki nieistniejącego już mostu na peredwojennej starej drodze Białostok, Warszawa. Właśnie przez Kuriu szła to ta droga, dneska probich jest kus w innym miejscu, no i to je bardzo też takie ciekawe, że takie ostanki już ruiny starej budowli sud poseret dekoj rikę. Tiż w totem dworze w Kurowi nachodzi się bardzo ciekawa ekspozycja tykająca kulturowych i przyrodniczych walorii Doliny Narwi. Jak dojechamy w zachali do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku? No bardzo dobry jest dojść no, koleją, żeliznycią, bo możemy pojechać do takiego miasta Łapy, no i od tal właśnie dosyć niedaleko jest już do obszeri Nacjonalnego Parku, bo też przez park idę w zachali żeliznycia z Warszawy do Białostoka. Też możemy, jak chcemy, dać to bliższe porobyty, jak lem smotryty na riku, to możemy popływać kajakami i w totym cile, w toty cile to musimy pity do takich dwóch seł. Jedno to jest małe miasteczko tak naprawdę, a drugie to jest seło, do Suraża albo Uchowa i tam możemy wypożyczyć kajaky. I to lem kajaky, bo jest wielki zakaz poruszania się łódkami z spalinowym silnikiem za tym. No właśnie, możemy też spokojnie, bez hałasiu, bez hołosnych zwukiu eksplorować to tu prostor. No i pro kajak na Narwi, to chcę wam kuzbilsze powisty, bo jest paroch tras, które możemy wybrać. No i właśnie chcę wam prodać jedną taką alternatywę, żeby popływać kajakom do kola Kurowa. No i to tu trasu wam opiszę po krótkiej muzycznej przerwie.

Moi drodzy słuchacze, wracamy do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku w obzeraczu przyrody i jeszcze przed nami kajakowa przychoda, kajakowa wyprawa przez Riku Narew. No i mam taką propozycję dla was, kajakom dookoła seła Kuriu. To jest taka bars korotka, może nie tak bars, ale przyjemna korotka dla początkowych kajakarzy. No i to szlak, kajakowy szlak w okolicach Kurowa ma formę takiego koliczka, które zaczyna się i kończyć na kajakowej przystani w Kurowi. I są tu dwa warianty. Jest trasa takiej średnioho koliczka, która ma 3 km i to trzeba propłynąć tak, no... Płynemy tam 1,5 godziny, mniejsze, bilsze, albo je opcja z wielkim koliczką i to ta trasa ma dołhist 7,5 km i to gdy już musimy mieć 3 godziny swobodnego czasu, żeby propłynąć to tu trasu. No i na szlaku, na kajakowym szlaku sąd na rici postawlene tablici, które wskazują napriam, jak pływaty. No i też, kiedy będziemy wypożyczać kajaky, to dostaniemy mapku, na której sąd zaznaczone wszystkie punkty, wszystkie trasy, właśnie, żeby się tam nie pochubyty w tym labiryncie weloch wodnych korytariu. No i tu jest też od organizatoriu, bo to wszystko jest zorganizowane nacjonalnym parkom, jest taka ważna informacja, że to ta dłuższa trasa, dłuższy wariant jest bardzo taki dla już nie początkowych kajakariów, ale takich, którzy już znają jak pływać na rici, bo kiedy jest kus wyższy stan wody w Narwi, to gdy może być trudno. Wielka czas trasy idę pit prud właśnie w periodach, kiedy zas stan wody jest niższy, na premier jest to suche lito albo osen, to da kotry odtynkę może być trudny do propłynucia ze względu na chustą roślinnist, jaka bude tołdy w korytach riky. Trasy też czasem mogą być zaperane z tej przyczyny właśnie, że je bardzo mało wody, no ale jest taka alternatywa jeszcze, czasem ludzie ją hosnują, że pływamy z parkowej przystani do mostu na Kuriłci. Kuriłka to jest nazwa tej starej drogi z Warszawy do Białostoka. Tam sobie możemy pochodzić po starym wali, zorwanego mostu i wrócić do Kurowa. Zatem sąd możliwości. Jest ich paroch i przede wszystkim nycz. Już bilsze nie potrzebuje te, jak po prostu wziąć urlop, zaplanować czas i pojechać do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku. No to może być bardzo ciekawa wyprawa dla was. I to wszystko, co przyrychtowałem w chneśnim odtynku obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odtynków, w których też jeszcze budu wam besidowaty pro nacjonalny park, a ja wam dziękuję już za chneśniu uwachu, za prysutnist, żelam wam przyjemnej reszty dnia, trymajte się, ostante zdorowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

właśnie zaśpił. Prekrasno śpiła, prekrasno hovorili. Sio, sio. Chociaż tam nie było jak teper. Czy dalej właśnie zaśpił. Prekrasno śpiła, prekrasno hovorili. Sio, sio.

Prelat tyżnia portalu LMFM. Dr Bohdan Horbal, odznaczony prezydentem Polskiej Republiki. Autor listy Seweryan Kosowski. Prezydent Polskiej Republiki odznaczył doktora Bohdana Horbala, kawalerską krestą Orderu Zasługi za wydatne zasługi dla zachowania, dokumentowania i popularyzowania spadkowiny Lemkił ta budowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto czynne polskie odznaczenia było peredane osobisto 20 września septembra 2023 roku w czas wizyty prezydenta doktora Karola Nawrockiego w New Yorku. W tenże dzień prezydent i pierwsza dama Marta Nawrocka stretyli się w Christ the King High School polonijnym środowiskom. Cytuję. Za wnioskiem generalnego konsula Polszczy w New Yorku, Mateusza Sakowicza, prezydent Polszczy Karol Nawrocki odznaczył menę kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatny wkład w zachowania, dokumentowania i promocję lemkiłskiego dziedzictwa ta zabudowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto odznaczenia otrzymał ją osobisto z rąk prezydenta podczas jego wizyty w New Yorku 20 września septembra 2026 roku. Napisał po otrzymaniu ocinienia dr Horbal. W tot den prezydent Nawrocki peredał ocinienia i drugim emigracyjnym dijaczam. Besidua już to zawdiaky takim osobom możliwy sód partnerskie relacje między Polszczą a Ameryką. Zwartajuczy się do odznaczonych osób, prezydent podziękował im za zasługi dla Polskiej Republiki ta dla polsko-amerykańskich odnosyn. Zwarnu uwagę, że to odznaczeny reprezentują pełną sospilną mozaiku. Osoby duchowne, że dbają o tradycję i wiru, edukatory ta dyrektorki szkół, że dbają o język i dostomennictw młodych pokoleń, biznesmeni, że osiągają biznesowe i charytatywne uśpichy, historyka, że plekat i regionalną pamięć, a też przedstawniki świata sportu, informowano w komunikacji postricze na oficjalnym website polskiego prezydenta. Bohdan Horbal. Wrodził się Bohdan Horbal 27 grudnia 1965 roku w Nyszno-Szleskiej Ścinawi, co leży nad riką Odrą. Po rodzi, do czego w późniejszym periodzie swojej roboty niejednokrotno wertat, jest bortnoho, nianio, i prygraniczny muszynkę, mama. Jak syn wyselencił, pryszał na świt już tam, daleko od Lemkowyny, jaku jego pokolenia poczuwało hołowno lem zapowiadań. Lignycia to miasto było pierwszym, jak idę o lemkiusku aktywnist, i choć nastał czas osnowania pierwszej powyselenczej lemkiuskoj organizacji, był jeszcze szumny czas studenckich angażiów. Bohdan Horbal po skończeniu drugiego zahalno-oświetniego lignyckiego liceju dostał się na historię na Wrocławskim Uniwersytecie. Uż tu, za studenckich czasów, w 80-tych rokach 20. stulecia, zaczął publikować swoje lemkoznawcze dopisy. W jednodniowej gazecie wydawani przy nachodzi pierwszych lemkiuskich watr w horach, Hołosi Watry, w 1988 roku opublikował dopis na temu Ruskoj Narodnej Republiki Lemkił i była to jedna z pierwszych po wieloch rokach pomijania czeres naukowców staty, przypominająca o dyrżawotworczych stremliniach Lemkił Rusyniu północnego boku Karpat periodu po pierwszoświtowej wojni. Paralelno publikował staty w podziemnych antykomunistycznych wydawnictwach, gdzie zaznaczał istnienia lemkiuskiego narodu. Dijał w antykomunistycznym NZS, Niezależne Združenia Studentiów, we Wrocławiu. Wszystko to dijało się w czasie, kole był tyż przy organizowanych od 1983 roku lemkiuskich watrach, które horyli od 1989 roku. Był prysutny przy początkach Stowarzyszenia Lemkił, jakie oficjalno było zarejestrowane w Lignycy w 1989 roku. Jego meno nachodzi się na historycznym już dokumencie, liści z założycielskiego zebrania organizacji, jakie odbyło się 4 marca 1989 roku w Lignycy. Od osnowania współczesnych lemkiuskich periodycznych wydań regularnie publikował historyczne staty. Naturalnym było, że to wkazywał się w wydaniach Stowarzyszenia Lemkił, Besidi, Lemkiuskim Kalendary i Lemkiuskim Riczniku. Tema magisterskiej roboty była związana z jego zainteresowaniami. Poszerzył ich w najpełniejszym do dnes opracowaniu tykajuczym o Ruskoj Narodnej Republiki Lemkił, Knyżci, działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921, która się wkazała w 1997 roku. Początkiem 90-tych roków wyjechał do Zjednanych Sztatów Ameryki, obronił w międzyczasie doktorat na Wrocławskim Uniwersytecie, a potem jeszcze zakończył bibliotekoznawcze studia w New Yorkskim Queens College.
za to czas zrychtuał velostati na temy, jak dotlany były doślidżany. Trymał związek ze starym krajem. Dla wydawnictw Stowarzyszenia Lemkił opisywał biogramy zasłużonych lemkiłskich dijaczył. Jego stati do dnes są do dżerełom cinnych informacji. Wkazywali się i nadale publikują tmeryńczyma w liczniku ruskoj bursy. Bohdan Horbal to autor czyslennych naukowych dopisów, który furt publikuje po anglicky, polsky i przede wszystkim po lemkiłsky. Jest redaktorem lemkiłskoj czasty Encyklopedii Historii i Kultury Karpackich Rusyniów. Opublikował bliżej jak 100 naukowych i popularno-naukowych prac, w tym knyżki z Władysławą Maksymowiczą Lemkiłska Narodna Muzyka na woskowych cylindrach i amerykańskich rekordach, Lemko Staries e Handbook, dwotomnu, bohato ilustruanu i dokumentuanu monografiu Bortne Seło z Kamienia. Jest autorem blisko 200 opracowań w Encyklopedii Historii i Kultury Karpackich Rusyniów. Perewił też dekotry teksty do knyżki Gady ze Rusyn, An Anthology of Contemporary Carpato-Rusyn Literature, pod redakcją Elaine Rusenko. Poślitnia knyżka to opracowania temy lemkiusko-amerykańskich biznesmenił, od chysz krytych strichom do imigracyjnych podprzyjemstw. Od 1997 roku robił w newyorskiej publicznej biblioteci. Jest dyrektorem technicznego pretwarzania naukowej, promysłowej i biznesowej czasty newyorskiej biblioteki. Ta kuratorom sławiańskich i wschodnioeuropejskich kolekcji biblioteki. Aktywizuje lemkiuska emigracyjny kruchy. Predsidateluje odrodzenomu Lemkosojuzowy, najstarszej lemkiuskiej organizacji w Ameryce. Poniedziałek 28 września, septembra 2026 roku. Osiny niebe sida już w naszych chyżach. Autor wisty Seweryan Kosowski. Przed minułą 34. lemkiuską twórczą osiniu odbyła się w dniach 19 i 20 września septembra w Bortnym i Gorleciach, jawił się dalszy numer czasopisu Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkił, to czysło 5 za miesiaci wereseń żółteń 2026. W poślednim numerii proczytamy meryńczyma stati Klaudii Nowak, sławnej dłużej jak 15 minut, wystała Andy Warhol od kreski do legendy w Krakowie, Petra Trochanowskiego na rozstajnych dorohach wspomen z lita, Oleny Dućwajfer, jest to język mojej mamy i mojego niania, jest to język mi i moich dity, Andrea Kowalskiego, popraszczalemy oddaną członkyniu Stowarzyszenia Lemkił, pamiaty Maryi Dziubyny, Natalii Małeckoj-Nowak, ciężko żyty na czużyni. Oleny Dućwajfer, Mikołaj Burjak, lemkiłski bajkar i humorysta. Natalii Małeckoj-Nowak, dramy Lemkił, czast druha. I Petra Trochanowskiego, okruchłe 500 rokiów od bitwy pod Mohaczom, a bokole wekrzyna karpackiej Rusy należała do Turcji. Okrem toho w Nowej Besidii możecie przeczytać pierwszy taki rewolucyjny tekst pod nachołowką słownik jak narzędzia odzyskowania języka. Relacja z podii. Czom rewolucyjny, bo raz, że nie ma win autora, człowieka, a dwa, że je tworzą sztuczne inteligencji. Za zrychtowaniem toho eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję striczy wykonał model ASR Whisper, a jej skoroczenia i redakcję czat GPT Piadipiu. Perekład na lemkiłski, oczywitno za Lemko Tools. Bezminno czytaty możecie czas te nowiny, ne nowiny, nelem z lemkowiny. Nie brakuje i wyimkił z innych czasopisów i gazet, co tykają do naszych spraw. Najważniejszym jest tekst, o jakim zrobiło się hołosno minułego lita. To tekst Sławka Zachirskiego, jaki publikowany był w gazecie Newsweek Polska. Jestem Łemkiem, nie zgadzam się z tym, co mówią o nas Ukraińcy. W Kalinowi przypomnianuli sobie 82. rocznicę oswobodzenia. Autor wisty Petro Medwid. W rusyńskim Kalinowi, merelabirskiego okresu, sobie w sobotu 26 septembra 2026 roku przypomnianuli 82. rocznicę oswobodzenia Seła i 81. rocznicę zakończenia II światowej wojny. Jak informowała agentura TSR, na świadkowaniach w Kalinowi, który był pierwszym oswobożonym sełom w ramkach ciłej bywszej Czechosłowakii, Todrik wzięli uczas i dwomy werchowny konstytuczny czynowniki Słowackiej Republiki, prezydent Peter Pellegrini i predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Rashi. Cytowania. Była to peremocha, która się rodyła bardzo bolisno i ciężko, powił na świadkowaniach prezydent Pellegrini. Dalsze cytowania. Dneszni dzień je pro nas prynachodą wyrazyty wdiaku herojam, kotry to tu peremohu pro nas wybojowali, oddate czest tym, kotry za naszą swobodu i mir położyli swoje żywoty.
podziakувати ся всім, котрі поставилися і зброю в руці проти фашистичних окупантів, а так само подякувати статечним людям, котрі помагали без огляду на то, яка їм грозила небезпека, продовжував президент. Пелегріні спом'янув і війну на Україні, цитування. Скоріше, як то тирани стиглися загоїти, притисла нас реальність і з терпкостю констатувати, що війнові страхи і брутальності діються і днес. До кінця в сусідній країні, недалеко міща, на котрим ся стрічами, тепер в єдно. На жаль, 21 століття знову приносить промарнені людські долі і животи, підкреслив. Председа парламенту Раші припом'янув, що свобода в Калинові не прийшла задармо, титування. Принесли їй вояці головно-червоної армії, котрі бойовали далеко від своїх домів, і многі з них вже нігда не вернули ку своїм родинам і ку своїм близьким. Всім, котрі бойовали проти фашизму, несвободи і утискування, і котрі за нашу свободу положили свої животи, належить наша почливост і вдяка, не лише днес, але й на все. Конець цитування. На значення сохранення історичної пам'яті і чину міру звернув увагу і староста села Калинів Іван Сивак. Цитування. Днешня річниця не є лише спомином на історію, але передовшитким моментом про сучасност. В часі, коли світ коло нас знову рішить непокої, нам Калинів припоминати, як барс тонький є мір і як чинна є солідарність людей, порозуміння і почливість єден до другого, повів староста. В рамках програму була і задушна літургія в місцевому греко-католицькому храмі, а панахіда запавших вояків і гражданів. Святочно перелетіла над селом авіачна техніка воздушних сил озброєних сил Словацької Республіки. Одбилося і п'ятне кладження вінців. На події виступила чесна сторож президента Словацької Республіки і воєнська музика «Банська Бистрича». Четвер, 1 жовтня, октября 2026 року. Кузяк і його гості. Автор коментаря Наталія Малецька-Новак. Читаме найчастіше саме. Книжка, верш, текст творять дос інтимну простір меже автором а чоловеком, котрий сігат по них. Рідше трафляться ведіти, що ся діє з текстом, коли достаєся меже люди. Лемківська творча осін таку можливість дає. Вказує тіж, в який спосіб ріжні люди і ріжними стилістичними середками сохраняють світ перед забитим. Тогорічна лемківська творча осін мала свого головного героя. В сотну річницю народин був ним Теодор Кузяк, письменник, публіциста, соспільник, маляр і головно – мастер лемківської гуморески, родом з Бортного. А де перший день події пройшов рідним селі автора, другий, як то звикло, в руській бурші в Горльцях. Організатором події було Стоваришення Лемків. І ще не так давно тому, бо на початку 21-го століття, мимо того, що маємо рік, котрий маємо, то певно викшина з нас ментальні ся з тим не годить. Мож було зайти до хижи пана Кузяка, побесідувати охочим, аж і взяти собі образ. Артиста бо не хотів продавати свої штуки, волів роздавати, як ся декому полюбило. Так споминали присутні на осени. Споминано на його гумор, язик, особливу криску, на то, що лишив по собі і до чого можемо фурт вертати і односитися. Кузяк знав оповідати о лемках без надуття, без великих слів, патосу, без штучності. В його історіях містилися звикли людські справи, сусідські сперечки, щоденність, смішність, такий мудрість. Історії записував на картках паперя, а тиж малював, на чим попало, на дошках, плитах, кавальці грубшої тектури, просто на тим, що ся акурат нашло під руком. Не за то, що хотів утворити галерею штуки, мав потребу затримання образу, фрагменту нашого світа. Подібну потребу находила їм праві в кожному виступленню. Професор Олена Дучфайфер зреферувала нам його життя, його роботу, то як творчість Кузяка була науково і нелем оброблена і оформлена, припоминаючи діяння Володислава Грабана, видавництва «Наша Загорода» і його дівки Оксани Грабан. Син Теодора Кузяка, Петро, поділився анекдотами з життя обоїх. Найбаржах пам'яти лишила ся мій інформація, що як молодий хлопець зачав ся вчити азбуки, жеби моче читати няньові тексти на лемківській сторінці. Дописував бо Теодор Кузяк публіцистичні тексти до нашого слова, єдиного в тамтим часі медіум, котре доставало ся меже наших люди. Отець малував, а син Петро фотографував. Єден і другий по свому оповідали світ, хоснуючи гейби лем двовимірові середки виразу, а фактичні – кожний образ, архівальна знимка, жеби лем спомнути на фотографії бортняйських ватр, переносять нас в універсум, котре може веловерствово експлорувати. А прикличте сихо з єден образ, а будете знати, о чим бесідую.
Na lemkiewskiej twórczej oceny było ich wkazanych mało ne 20. W największym czyśli, udostępnionych przez Annu i Petra Wierchniańskich, ta Danutu i Łania Dziubyniu. Podczas stryczyny szło użlem o Teodora Kuziaka. Jeho prysutnist, aż i neprysutnist, była punktem wychodu dla czerchowych hołosił. Ludmyła Szandalowa przeczytała wersze napisane po śmierci matery. Wanda Łomnicka-Dulak, góralka z Pitpewnycznoj, podzieliła się poezją, która wertat chmerłoho muża. Bartłomiej Wanot prywił tłumaczenia wersił na język, której mimo prawie 5-milionowej reprezentacji jeho hosnowateliu formalni jest neprysutny w registrach i do szleski język. Prezentowana poezja wtraty Szandalowej i Łomnickoj Dulak osobliwo mocno poruszyła zobraną publiku. Żałoba opowiedziana intymnym językom, mimo że tykat neznanych osób, to zawdiaka literaturi staje się emocjonalno nam bliska. Czuże reczynia uruchamlają wspomyny silniejsze jak dake materialne riczy. Tekst autorok nalysza się zapertym, możemy ho transponować naszym doświadczeniom. Kuziak wernął jeszcze za sprawą filozofa i poety Pawła Koropczaka. Tot przeczytał fragment dopisu Przyczynok do rekonstrukcji świta wartosty Lemkił. Na premierie opowiadania Teodora Kuziaka takie było moje dzieciństwo. Szto był opublikowany w Ryczniku Ruskoj Bursy 2025. Siachnął też Koropczak po autorsku prozu i poezyju. Wersy czytale też Petro Melwit i gazdowe striczy Olena Duć-Pfeiffer i Petro Murianka. Dobrym premierom toho, że to język może hosnowaty na wielu sposobił, była dalsza prezentacja. Lemkiwskijcy inczy męszynowe języki są mocno obciążeni zadaczami. Musiać sochranyty dostomennist, trymaty pamiat, świtczyty o trwaniu z pilnoty, dokumentu łaty minułe. Dwa osinni dny wkazale, że to język służy nam przyrodni. Do wspominania, żartowania, opowiadania, filozofowania, pisania werszy i uśpiwania i do tłumaczenia muminkiu. Tot niewielki fragment programu dobry wkazuje różnicę między zachowanym a żywym językom. Pierwszy może opisaty, skatalogowaty i zabezpieczyty. Drugi musi coś poradyty z muminkami. Musi znaty powisty sztosy, czego starsze pokolenia w nim nebe siduwali. Petro Krynicki robi to odrokił i dostarcza pitstrichy premiere świtowej klasyki perewedeny na nasz język. W ostatnim czasie po inczu dobry znano szerokiej grupi czytaczy w oświti knyżku siachnuła i Oksana Hraban. Peretłumaczyła na lemkiwskiej Pipi Pończoszkaniu od Astrid Lindgren. Oba dny podii zaperała muzyczna czast. Chbortnym wystupali ditocza grupa Teroczka, ta dwaje solisty, Timothy Fedor i Maria Marilowa. W Gorliciach narodna kapela Roberta Harczara. Wszystkie artysty uhonorowane były poczesnymi hramotami, którą otrzymali też i bortniane na rukę szołtysa Adama Kuziaka za szczere i życzliwe preniacia, zaangażowania w rychtłania i szumną hostynu. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuwała Natalia Małecka-Nowak.

0: Lem FM 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci. Lem FM to twoje radio.
1: Tworzono je, tworzono je, tworzono je.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, Demko Trochanowski z tej strony, jak chcę, w Słowowicy na żywo witam kraśnie, bardzo się ciszu, od raz podam to, co czasem zabywam, no co ostatnio lepsze mi może idę. Demko@lem.fm, to mi mailowy adres, za to piszcie na niego furt, tak jak piszecie, żeby to kontakt furt był i żeby było de dyskutuaty, piszcie też na komunikator, kiedy mamy się w komunikatorach, to tylko z takich obycznych ogłoszeń, Mosz powisty, ja len powiem tylko, że po poslednim watrym Michałowi mam zapisanych wielu takich ciekawych tem, które były rezultatem besit. Dużo sme dyskutowali, bardzo fajnie się dyskutowało. Nie znam, czy wszystko temy aż i zapisał, ale ciszył się, że na watru do Michałowa izdiat. Cisz lubiteli słowy, cisz to mnie, cisz i jeszcze bardziej. Ciszyt. No i cóż, to zaczynamy. A zaczynamy jak se, murjankową, a z buką, z bukwaria.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m...
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

0: Tak, wracamy po przerwie, słowicie, przypomnę o języku i na językach, Edemko Trochanowski i dalsze. I na wysył do toho, żeśmy besidłali na Lemkiewskiej Watrii w Michałowi z wieloma z was. To besidy wse przyniosę bardzo ciekawe. Tem. Aha, i czym sobie zapisał takie jedno, że da kotre z was besidują, że tak czasem za bardzo naukowo besidują, ale to wybaczcie mi czasem prosto, tak trzeba taki małej naukowej, może taki paranaukowy, ja tu w kince aż tak mudro nie besiduję, no ale taki poważniejszy wstup czasem teraz zrobity, ale najbardziej lubię dziaty na premierach, takich faktycznych premierach, które są już w żywi besidy, w żywym języku do wszystko. I co tu jeszcze może powiedzieć, że dzisiejsza tema, bo już wiem, w pierwszym programie zapowił, że będę dnes o paciatach i znam, że o paciatach było już słowicy od ti czwartej odmienie, do której o chwilku nawernu, ale tu tak jakoś mi się wspomnęło, zapisałem może tak tak peredumania, może z innej strony to paciac i to tu paciu sobie obizrymę. No jak raz, bo zaczęła się od paci, to znaczy od językowego budu mojego spiłbesidnika, ale na jego opowiadania jest to, że on się wczytł dopiero lemkiewskiego języka, nie jest hosnowatelem lemkiewskiego języka, wczytł się dopiero i nie czudo, że mu się pominęła, poputała pierwsza odmina, znaczy to ta trawa, cyhancia, już to tam jeszcze mamy w pierwszej odmini, pewnie miliony sliw, a teper nie może sobie spomnutyścina, cy incza, koza. O, najtak budę. Tak czy tak, no mi spiłbesidnik powiedział, że sztosy o paci powiedział, znaczy, że choć już hosnowaty słowo pacia, hosnujuczy perszu odminu to jak trawu, jak kozu, no a tu jak raz to ta czwarta odmina jest musowa, no i o tym o chwilku budę. Okrem toho, mi się to jeszcze tam desy w pretrzych besidach pouczyło, bo kiedyś było takie zwidania cy pałuk i co to było w pretrzym programie, pałuk i pauz, cy pacia tisz maje tot sufiks, tot prefiks pa, no nie wszystko, co się zaczyna od pa, budę mało to stary kolisie dawno produktywny prefiks, no ale tak się tak dneska budę od pałuka do paciate, może tak na skoro powisty. I tu jeszcze jedno, bo to słowo pacia, no taka obyczna swinia, powiedzmy sobie. Co tu może być dziwne, co tu może być ciężkie? No, a pacia to pacia, tak? Co tu, to maje zakończenia cia, to. No i ono to cia, tak jak ulicia. O, wezmę sobie ulicił, budę tu chyba najlepsze. No i jak raz to ta kinciłka cia może nas na początku zawesti wciłkom inczy i nieprawilny napriam. Okrem toho, da kotrych ladali, bo ciszym czuł taki, czom może się putaty, że to może taka miękka wymowa cia, tak, może to może mogły ty patia i takie, tak jak już im powiem, że piszemy taki, jak premier daje, ścina, choć bardzo często to te wymowujemy jak ścina, już takie bardzo mocno zmiachczene te i ducze do tego miachkoho c. Ale tu od raz powiem, że to trobcisz nie jest prawilny za to, że tam nie jest absolutnie dawno te, tak jak w tej ścini. Pacia to pacia. No i jak ono się odmienia? Mamy pacia, kochoczo, paciate, tak? I mamy dwa jeszcze paciata. Jak sobie zrównamy, jak raz z takoma słowami jak dziewcza, dziewczate, dziewczata, jachniata, tak? Od razu jedno, że pacia nie jest takie samitne, bo należy do starej słowiańskiej grupy nazw młodych istot, przeważnie, ale to nie jest pryncyp. Dasz to, możesz powiedzieć, zmniejszone albo mniejsze, jak to takie regularne, za to mamy o, jachnia tu jest dość ciekawe, bo ono z prasłowiańskiego budemy widzieć, że to mamy ahnec, iż w tekstów staroslawiańską i w cerkownym języku. To jest to jachnia, ono toho, od toho idę. Ale wezmę sobie kacza. Jest kaczka i jest kacza. Jest kura i jest kuria. Bo się mówi o tych premierach, że zmniejszamy albo określamy to te młodsze istoty, mniejsze istoty w ten sposób, że no właśnie, w jaki sposób, tak? Tu możemy sobie daty to dawne pacia, kiedy pridamy do tego taki sufiks, taką cząsteczkę, mału, kotru by się dłemy, że to at albo jad, to mamy pacia, ale w odmieni już to jad wchodzi. Paciate, paciata. Mamy dziewcza, dziewczata. Jachnia, jachniata. Koźla, koźlata. I tu widzimy, że to sufiks at, cy jad, więc się nam tam skrywat i po tym, jak raz widzimy, że to musi być czwarta odmina. To dawna odmina, może powisty, i tu specjalnie nie budu za bardzo naukowo by się dłał, od kale ona się wzięła. Tak czy tak mamy cztery, jak znamy, odminy. Pierwsza to żeńska nazewnika, skończony na a albo ja, znaczy a po miachkim, druga to mużsk i średni rit, trzecia to żeńska nazewnik skinczeny na sochłasny, tak jak nicz, jak sil, znaczy to ta nicz i to ta sil, no i to ta czwarta odmina, to jest średni rit, który założmy, że okryslat to tu młodu istotu, albo dasz to zmniejszone, mniejszy wyt, jak to regularny. Alem teper wodumał. I nie budu tu ani by się dułał, przypominał de facto, bo znowu czwarty odmienie kolisy by się dułali o tym, że tam jeszcze jest jeden sufiks, tak jak simia i simene, jak imia, imene i tak dalej, i tak dalej. To druga grupa tych sufiksów. Dnes budeme przy paciatach, przy koźlatach, przy kaczatach. Brykiem jeszcze budemy. Możemy byty iszczy tisz przy haczatach na przykład. O, to jest fajny premier. O, już w głowie mi następna tema. Na tema idę. Ale tu jeszcze nas czeka jedna niespodziewanka przy paciatach, za to, że choć stara budowa wskazuje na młodą istotę, tak, że to jest to pacia, znaczy pacia, paciatko, małe takie, różowe, co sobie tam przy tych wielkich słyniach, knurach, jak sobie lita, tak? Ale tu może za to się puta, ponieważ dneśnie lemkiwskie pacia nie musi być młode. Pacia to prosto słynia. Znaczy, może być, ale nie musi być młode. Pacia to słynia, niezależnie od tego, czy mamy małe paciatko, czy dorosłe zwierzę, tak? W tym znaczeniu to słowo stało się takim pełnym ekwiwalentem słowa słynia. No i to znaczenie, jak raz mi się zdaje, putat, i mojemu spiłby siednikowy zwater mogło dać to poputaty, no bo co, to już nie jest, niekoniecznie musi być lemma, maleńkie paciatko. Przypomnę, że paciatko to już czysto incza odmina, ponieważ tam jest inny sufiks, to już jest tak jak paciatko, jak incze, to dodajemy ko na kince, jak soneczko i tak dalej. Ale nie mieszajmy. Dobry. To ta stara odmina w paciaty ostała i czom ona nam puta? No bo lekko zrobić chybu, bo kolejny znamy historyczną budowę słowa i traktujemy go jak zwyczajny żeński nazywnik. No ja, no to jak raz możemy stworzyć formę na podobu tej pierwszej odminy, znaczy pacia, koho czego paci, a koho to wyżu paciu. No, stara morfologia tego słowa nam nie pozwala tak zrobić, tak? No, bo tu język jeszcze to zrobił jeden ciekawy krok, możesz powiedzieć, kolipacia preznaczało, znaczy inaczej, przestało oznaczać lem, to młode zwierzę i rozszerzyło się to znaczeniu na słyniu. Zachałom, że tak byśmy mogli powiedzieć, no to tu de facto, bo musieli rozumieć pacia i paciatko, to chyba w tych premierach, tak? Ale dnes mamy realne taka parę pacia z tym starym sufiksem w odmieni i paciatko, swinia, swinka i tak dalej. i tak dalej. No i tu trzeba też powiedzieć jedno, że to pacia, no bo tak, możemy trzymaty pacia, chowaty pacia, prawda? I to nie znaczy, że lem to młody, tak mały, różowy, co tam się tylko to wrodzili, albo są mniejsze, jak to tu wielkie istoty. Trzymamy, chowamy, o, tu hodujemy, no dziwla, to trzymatycy, chowaty. Bo masz paciata, trzymasz paciata, tak, trzymam jeszcze paciata, choć ja już mi nie jak neopaciat, ale żeby mał dasz to robić, to tak, prawda? Gdyby się duje się słyni, no, trzymać się i młody, i stary, i tak, i siak. Za to to pacia, kole już przeszło do znaczenia, nelem młodoho zwierzęte, ale też, no to tu dorosło słyniu, no to za to może przede wszystkim tym, co dopiero w czacie lemkiewskiego języka robię ty, dajak problem. Ale dobry, musimy taką spity do historii, od kiedy wzięło się nasze pacia. No, trzeba powiedzieć, że etymologów wywodzi to z karpackich i za hałą, można powiedzieć, z zachodnioruskich mówił, ponieważ fiksowane są tak zakliki na słynie. Pać-pać, paciu-paciu i tak dalej. I to jeden z takich tropił, z takich śledził, gdzie słowo pacia mogło być, może być onomatopoiczne, znaczy to od takiego zwuku wydawanego popry tymcy, tak, paciata sam robili, że to ciężko mi powisty, jak to by mogło być. No, ale idźmy za tym pać-pać, tak? No, od toho mogło wyjść, bo to jeden stropił i, aha, a nasz to jeszcze wskazuje, że to mogło być od toho pać-pać, od takiego naśladowania zwłoku. Etymologiczny słownik rekonstruuje też starą rodzinę słów, z których możemy wziąć na przykład pacaty, pacnuty, to związane z wdarinią, z plaskanią, z klapanią, z innymi takimi podobnymi korotkymi zwłokami. No i kiedy sobie zrekonstruujemy to stare, jeszcze dawne słowo pacia, no to tak sobie dumamy, że moglibyśmy go stwierdzić we wszystkich słowiańskich językach. A tu się mi zdaje, że jest dość tak czudni, otiłko, że to pacia, albo dasz to podobne, ostało tak jak w Karpatach i mąż powisty, że po pierwsze, nie jest żadnym muzejnym archaizmem, to po pierwsze, tak? Bo mogło występować i w innych słowiańskich regionach, ale nie jest to normalne słownikowe słowo pacia, paciata i tak dalej. Jego trzeba, możesz go znaleźć już w słowniku, to normalne, zrozumiałe słowo, które mogło żyć i żyje w besidzi, bez świadomości, że tam, nie znam, jaka specjalna historia za tym stoi. Pidu ciż do polskich mówił, bo są regionalne formy jak pacię, jak paciak, jak paciuk, ale tu trzeba powiedzieć, że ich geografia bardzo wyraźnie wede nas na schód polskiego językowego areału do barże karpackiego pogranicza, co może świadczyć o tym, że albo się ostało w tym karpackim i prykarpackim regionie, albo aż i może to pacia do jakich regionalnych form, do dialektów, do mowy polskiego języka też przeszło od nas. Nie riszam o tym, tolem tak nadmieniam. Ale jak sobie pidemy het tam na południowy zachód słowiańszczyny, to idemy do słoweńskiego języka, gdy tam nachodzimy pace, a koło noho formy takie jak pacek, który są związany ze słynią. No i tu zdaje się mi, że dziś chyba możemy najty ostatkę toho starego paciata. Możliwe, że kiedyś było szersze znane od toho pać-pać, albo paciu-paciu, ale tu też trzeba nadmienić jedno, że tak onomatopeiczne zaklik, wyklik mogli się rodzić różni, w różnych miejscach, tak? Jak zaklikania na swini, ale, albo mogli się niezależni od sebe, rodyty w różnych częściach słowiańskiego areału, ale besiduję o tym za to, że mamy Karpaty, mamy Sloweniu, a po Seredyni mamy jeszcze Panoniu z maďarskim językiem, do którego o chwilku wernu. Ale najpierw o tym, jak wygląda Pacia w rusyńskich słownikach. Mamy w lemkiewskim słowniku Olenduć Pfeiffer, nachodzimy Pacia, tam ciu rodynu swiu, mamy Paciatynu, znaczy mięso z Paciate, mamy przydawnik Paciaczy. Oczywiedno słownik podaje też drugie perenesene znaczenie słowa Pacia, że tak można zwaty człowieka, że to się nieprystojno wede. No, chyba nie ciężko zrozumieć, jak taka metafora była osnowana, ale też, no zresztą w innych językach też pacia, słynia, besidujemy o takim dość pejoratywno, że się może nieprystojno uwede, albo dasz to wkoło toho, zresztą tak to się może westy jak pacia, tak? Znaczy westy się tak, że inny może nas maty za pacia. Gospodin, no to paciata to bardzo mądre zwierzęta i to bardzo niesprawiedliwe jest, że tak on ich się besiduje na ludy, które są głupie, durne i tak dalej, ale to czysto incza sprawa. Mamy pacia w słowniku Jarosława Horoszczaka, w znaczeniu słynia, tak? I mamy też paciatko. W słowniku słowacko-rusyńskim nachodzimy i tu mam najpierw w słowniku rusyńskiego języka Jurija Czoryja pacia to słynia, a paciatko to małe pacia. Tu mamy wyraźną tu opozycję, że pacia to już słynia, to już nie jest, nie musi być małe pacia, to już generalnie już to jest słynia, tak? Ale to rozróżnia i tu widno. Widno też w słowniku słowacko-rusyńskim Jurija Pańka, gdzie słowackomu prasa odpowiadają pacia i słynia, znaczy jak równoriadne, a prasiatko to jest paciatko, prasiatko, to chyba tam jest na pierwszy skład w słowackim języku prytysk. Kiedy posmotrzymy sobie na rusyński ortograficzny słownik Michała Kaprala, pana profesora, ciszna chodymy pacia, no potwierdza nam to wszystko prysutni słowa współczesni rusyński pisani normi. Kusićka inaczej, tu już nadmienił w słowniku, w rusyńskim słowniku Ihoria Kercz, de pacia i w skobkach tko, znaczy paciatka, odnosi się do młodej istoty, znaczy idę do toho pierwisnoho podziu, de pacia to już bude to ta forma, która się lem do młodych, paciat w naszym znaczeniu odnosy. Ja jeszcze powiem jedno takie, że przybyłem na chodyty, może i w rumuńskim języku były, bo jakieś refleksy, ale tam już się mi zdaje, że to nie był dobry trop, tylko żem sobie zapisał. Ale obiecywałem, że wernu do maďarskiego języka. No i tam czysto inaczej, jak w rumuńskim sprawach, za to, że w maďarskich wyborach zapisano słów poca, jak słynia i poci, jak pacia, jak to małe pacia, tak? No i to słowa też funkcjonowały jak zaklik na zwierzętach. No i ciężko tu w końcu nie postawić koło siebie tego naszego pać-pać, ty-paciu-paciu i maďarskiego poci-poci, albo pocza-pocza, poca-poca, może w totu stronu. Ciężko tu, no to dos bliskie. No i tu oczywidno, to ta różnica pomiędzy słowiańskim pa i maďarskim po jest bardzo, ale to bardzo bliska. Tak, to mamy wielu takich peremin w maďarskim języku iduczych od słowiańskiego, od słowiańskich języki, tak, potok to maďarski patak, polata, palota, znaczy, no, od jeszcze słowiańskiego palata. Dobry, nie wchodźmy w to, to też chyba kolesyzmy o tym besidowali. No i co jeszcze z tym zrobić? Z tym naszym paciatom, tak? Możesz powiedzieć, że to fajne słowo w weloch, znaczy z ciekawą historią, bo Ja zaczęło takie podejrzenie, że to, że może to najpierwsze byty takie może od takiego od kinciłka tia i od kalej by się to wzięło, tak jak to ta nasza ścina i ścina, no ale to już naszą wiem, że to pacia nam wyrosło, to słowo, które kolisy oznaczało dawno temu młode zwiria, no tu trzeba przypomnieć, że w większości rosyjskich słowników już znajdujemy to, że to pełna swinia. Pacia to normalna swinia. Co na pewno nie możesz powiedzieć o słowie kacza, bo to znamy, że to mała kaczka i tak dalej. I tak dalej. No, i zresztą ja tu muszę przywesti paru premierów tak, że to nie wse jest to ta młoda istota, bo mamy takie słowo jak hornia, to jest mały hornec. Stotamistrz najsobi przypomnę to tu przy śpiłku. Rusala, rusala, pekli, mama, pala. Tak, pala, to pala. Małe od palenoho, dlaczego? Znaczy peczenoho de facto. To się mi zdaje, że tu to fajne. To jest takie małe sztosy palene. O, to tak chyba najlepsze. Mamy wiele tych słów. Mamy ptasza, kacza, hacza, kuria, pachola, odrocza, koźla i to hacze teper mi, hacza mi bude bardzo chodyło pochował i pone, że oj, tam mi już się jedna tema na program budumała. Tak czy tak, smotrymy sobie na mapu, na językową mapu słowiańszczyny i widzimy, że to pacia super się ma w nas, w rosyjskim języku i w słoweńskim języku, znaczy dosyć daleko i jakosy się jeszcze dobry trymat w madziarskim języku, co na pewno przyszło od albo od nas, albo od takich południowych słowiańskich. Susidził za to też najlepsze nehuaryty, że pacia przeżyła w jednym języku. To ostatok starej językowej rodziny, która do dnes chyba najwyraźniejsza się dobry trymat na dwóch związanych ze sobą prostora w Karpatach, Panonii, no i tam aż po Słowenii, tak? No i za to, kiedy lękowini po dworze litat pacia, no to widzimy mogący kawalec językowej historii. To była Słowicia. Piszcie na demko@lem.fm. Tworzymy razem tot program, tak jak my do teper to robili. No i cóż, do następnych stricz. Besiedował Demko Trochanowski. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.
1: Zapisala nie держава w menszynu rusyńsku. Dala mi krychutku prawa. Пензію слабеньку.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniać. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, zwirom sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę zazulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już zazuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się zazuleńko w astriama.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Jarzeńko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 10, 7 marca 1947 roku. Krajanka Mrs. Macynka w Niskigoning, Pensylwania, dostała od sestrynoho syna i z woli Jaworowej sanockiego powita świeże pismo, w którym opisano, jak wygląda nyni sanocki powit i jak żyją tam ludzie, które ostali jeszcze na starych miściach. Dziękuję za podarunok, który mi się teper duże przydast, bo ja został bez dachu nad głową. Jak palele wolu, to spalele i moju chyżu. Trzeba by jakose budowate, a tu nie ma skady, bo nas za rybku nie ma, żeby ich zarobyty. Najwece, że to człowiek zarobyt na życie, a tak bilsze nie można zarobyty, żeby się poratuaty. W nas można zarobyty do 3000 złotych na miesiąc, a czerewiki do roboty kosztują 4000. To trzeba robyty na dobry czerewik 2 miesiaci, a 4 miesiaci na ubrania. Tak pół roku trzeba robyty, aby się trochę zibrał, ale na bieliznu jeszcze braknę. A tu trzeba jeszcze... Jaki dach nad głową z lipyty. Czerez zimu jeszcze jakosy człowiek perebiduje, ale na łesnu trzeba się staraty. Ciekawe ste znaty, jak wyglądają dwola, poławy i hamry. To na pewno byste nie poznali, demo hodida, a waszego tata chyża stojała. Bo ja niedługo był w Niemczech na prymusowych robotach, lem 3 roky, a jak jem wernu się, to nie mi jem poznaty. A hamry już zarosły kopryłą i poławy tyż już skoro zarosnut. Bo nie stoi dnycz, lem świata cerkołcia sama, jak to pola w poli, a reszta wszystko spaleno. Na woli jeszcze stoi 19 chyż i jest 18 rodyn, to tak bidują jedne z drugima. A tam dalsze seła, Ternałka, Rudałka, Hamry, Poławy, Zawoj, Dariu, Wysłoczok, to w tych sełach ani luda, ani chyż. Całkom pustka, ani nikto nie pysze, bo już nie mam tu poblisko nikogo z rodyny, wszystko po zahraniczu. A nie się dowidate onych nachodyn, te sód. Pysze osy w dzioba, pereselenec i z Uścia Ruskoho, do sestry i szwagra w Clevelandi. Otec osy w dzioba nachody się w seli Konopiłka, Tarnopolskiej oblasty. U neho był Dymir Wysłocki, preobiździ lemkowskich kolonii w ZSRR, a uresny minuszego roku. Fotografia osyfa dzioby pomieszczona w kalendarii Lemko Sojuza na 1947 rik. 27 listopada 1946 roku. Wże kilka roków minęło, jak my do siebie niczego nie pisali. Także to te perany nie znam, z czego zaczaty. Chciałbym osim naraz napisaty, a jest o czym pisaty, bo przeżyliśmy straszne wojenne czasy. Naraz zdawało się, że śmierć już zapleczamy. No sława Bogu, że my przeżyli to tu straszną wojnę, w której zginęło miliony ludzi, przeważnie niewinnych. Teper nastaje mirny powojenny czas, a mają nadzieję, że będziemy mogli częściej przepisywać się, chociażby tylko na razie o sobie, jak my żyli i jak teper żyjemy. Ja przyznaję się, że do tego czasu nie pisałem do nikogo ani jednego słowa i nie bierte mnie tego za złe, bo nie znaję przyczyny. Ja lubię pisać bohato i o wsim, a teper nie znaty, kogo można obrazyć, bo jedny zadowolony, a drugi nic i o nieprzyjatność nie trudno. Za żadną krainę na świecie nie mówiąt i nie piszą tak bohato jak na Sowiecki Sojus, to znają, że wy by rady znali prawdę, jak my żyjemy i jak żyją tu drugie ludzie. No w jednym liście ja nie chodzę wam wsiego opisaty, a też to i same już znajete. Pisze szwagier izdył na wsesławiański kongres i że było, że to posłuchaty. I tak by powinno być, jak mówiąt. Czytate bohato i innych listów i znate, jak jest. O naszych pereselenciach lemkach napiszą w drugim liści. Napiszą dasz to i do gazety Karpacka Ruś. A teper budu pisaty tylko za siebie i swoją rodynę. Jak ja przyjechał w 1940 roku na Konopiłku, tak gazduju tu do nyni. Za niemieckiej okupacji bohato rodyn naszych uścianiu, klękowianiu, hańczowianiu i z innych seł powertali nazad do Karpat, ale minuszego roku znowu wsi byli pereseleny nazad do Sowieckiego Sojuza. Ja nie żałuję, że mnie wyjechał do Uścia, bo chociaż ja mał i tu na Konopiłci nieprzyjemnosty, o czym bohato pisaty, ale żyją. A w Uściu na pewno by mnie aresztowali niemieckie najmyty i skończyłbym pod lisyką jaśli albo w pecu w Oświęcimi, gdzie zginęło 12 kraszych ludzi tylko z samego Uścia. Za niemieckiej okupacji moju frosiu chodili za braty do Niemieczczyny na robotu. Ja nie dał jej do Niemieczczyny, ale posłał do Uścia i tam zapoznał się z neju onu fria tkacza syn Roman, inżynier lisniczy, i ożenił się z neju. Minąwszego roku na same żnywa pereselali Uścia. Jedny pozapisowali się do wschodnich oblastej, drugi na Tarnopolską oblast i kilkanaset rodzin wygrozyli za Czortkową w seli Jahilnycia, około 10 km od Konopiłki. Tam była wygrożona prawie cała nasza rodyna. Sztefka, Andrzej, Melka, Katrena, Paraska i ziać Roman. Melka i Paraska ostali na Jahilnyci, a Sztefka, Andrzej, Katrena i Roman swoim kosztom perewezli się na Konopiłku. Za 3 tygodnie byli wszystko u mnie, bo nie było chyż. Za chyżu był duże trudno, bo bliższe pereselenci przyjeżdżają do zachodu, jak wyjeżdżają Polaki na zachód. Także to prawie w każdej chyży żyje 2-3 rodyny. Sztefka, Andrzej i Katrena dostali chyży, ale takoż siedzą po 2 rodyny w jednej chyży, a Roman jest jeszcze u mnie, bo nie je w innej chyży. Za nas nie żurić się. My odkole przyjechali na Konopiłku, to nie bidували ani jeden dzień. Może amerykańskich luksusów nie mamy. No, chlip i do chliba to jest dosyć. Także to my i drugim pomagamy, czym możemy. Żyjemy już drugi rok razem. Jest nas 11 osób. Roman ma posadę w Tarnopoli i raz na tydzień, w niedzielę, przychodzi do domu. Tak nas jest wse 10 doma. Paraska ma 18 roków, chodzi jeszcze do szkoły, do 8 klasy, bo zanim ci nie chodziła, to teper musi nadhaniaty. Syn Petro, 12 roków, chodzi do 5 klasy. Oboje chodzą do Mykolinec. Jak widzicie, to jest komu i robyty i isty. Ja, popry swoją gospodarkę, pracuję i podatkowym agentom. Na razie niczego nam nie posyłajcie. Powiedział mi Antony Andrzejczyn, że dostał pakunek od sestry, to wernął nazad, bo opłata pocztowa duża droga. 11 września był u nas Łanio Hunianka. Ale o tym obszerniejsze napiszę drugi raz, bo lipsze pisate mniejsze, a częstsze. I ty pisała do mnie 3 listy, a ja dostałem 1. Jabłonycia Polska, powit Krosno. Kyprian Żyłka w Cambridge, Pensylwania, dostał nowe pismo od swojego bratniaka Filipa Żyłkę z Jabłonyci Polskoj. To bratniak służył w armii generała Andersa w Italii, a po wojnie wrócił się w Polszczu do rodnego seła. Jego mama i druga rodzina wyjechała do Sowieckiego Sojuza, no on sam ryszył ostaty się doma między Polakami, bo Rosyju nie Ukrainu nie lubit. Pierwsze pismo od Kypriana Żyłkę on pisał po polsku i prosił pomocy. Kyprian Żyłka odwitał jemu. Czemu ty nie idziesz na schód za mamą, lem prosisz pomocy z Ameryki? Choć my ty poszlemy, da ku pomicz, to nic z tego nie bude, bo prydut banderowci albo polskie, piłsudczyki i zaberut. W Polszczy ty nie budesz spokojno spaty na odnej noczy, a jakby spiszą na Ukrainę, to byś spokojno spał i z każdym rokom by tobie stawało lekrze. W odwit na to bratniak pisze drugie pismo już po rusku i ruskimi literami. Drogi bratczyku, ja was z opowiadania znaju dobre, bo mnie ludzie opowiadali, jaki ja wam przyjaciel i rodyna. Teper piszecie, że jste dali do Marty, do mojej ciutki, czerwiki jakiś prodiłok dla mnie. To ja wam i waszemu bratowi Mylkowi duże krasno dziękuję, że jeszcze o mi pamiętate i nie zabywate o mi i na dalsze. Ta ja takoż budu pamiętaty. A meni tylko początkowo trochę ciężko, abym się ich zapomoczy teper, bo to potem jakoś by to było. Teper, drogi bratczyku, duże mene to wasz list zainteresował, że to wy meni wspominate, czemu ja nie pojechał do Rosji. Taż ja bym był duże wielkie głupstwo zrobił, jakbym był za nimi pojechał. Pierwsze, podczas wojny, był Szołtys, Ukrainec, to mnie przeznaczył na prymusowe roboty do Niemieczczyny. Drugie, moja mama Ridna znała, że to ja żyję w Niemieczczynie, gdy musiał ją roboty ciężko pod karabyną. Jeszcze jak z domu mnie brali, to od razu mnie skuli. Mama jak wyjeżdżała do Rosji, to ja mał przyodziło i wsioch na dost, a ona wsio wyprodała i wyjechała do Rosji i teper ani nie napisze do mnie. Otoż ja i teper nie proszę i za Rosyju nie chcę znaty, bo ja nie wierzę propagandii. Ja mają swoje dowody i na toj temat ja się z ludźmi mówił, jaka tam bida i hołot. Ale wy wsi tam w Ameryki nie znaje też, co się robi w Rosji. A tu ludzie przyjeżdżają, to się nie moż toho nasłuchać, co mówią. A meni tutki jest dobry, bo ja teper się ożenę, to meni Pit Szołtys takie wesila sprawił, że to nawet rydna mama by toho nie zrobiła. Aż to wymeni Dorohi Bratczyku opisuje ta propagandi generała Andersa, to wysia duże mylyty, bo ja służył w jeho armii, to zna już to możliwe, aż to niemożliwe. To jest wszystko na widworot, jak wy piszete. Przepraszaju was, że to wam muszę tak napisaty, bo wysia duże mylyte. Ja takoż trochę znaju, że to możliwe, aż to nic, bo ja takoż trochę świta obichał. Dalsze pozdrowienia i prosyt jeszcze raz nie zabywaty za neho. Blichnarka, powit grypił. Marko Symoczko Wiungers pouczył pismo od ujka jeho żeny Hatały, pisane 27 grudnia 1946 roku. Pośli rodynnych pozdrowień ujko donosyt oślidujuczym. Donoszł wam, że Waniu dał mi 5 dolariów, że toste mi posłali. Brakuje mi sił, jakby wam podziękowaty za to, drogi dla mnie podarunok. Ja tobie niczego takiego dobrego nie zrobił, a ty i tak o mnie pamiętasz w to te ciężkie czasy, jakie my tu przeżyli i przeżywamy. Piszą ty, że w naszym kraju kłopit wielki z tym, aż to po lisach żyją i noczami naród rabują. Wczerni przyszli do gazdy, przykazali mu prynesty do chyży wszystko odeżu i wszystko zabrali, a tak wzięli ze sobą i gazdu. Jak wyszli na dwór, to kazali jeho żeni, żeby im wynesła motus, bo mają żywinu, a nie mają na czym jej westy. Żena dała im motus i zaraz jej wyhnali, żeby iszła spaty. Potem to ty bandyty toho samego gazdu powisyli na sąsiednim sypancy. W Klimkiuci jednomu gazdowi zabrali 2 koroły, 2 uci, 5 husej i paru indykiu. Wszystko, co mał na gospodarstwie. Ale uci się im wyrwali, bo przyletili nazad do stajni. I tak u nas nikt nie jest bezpieczny, nie z życiem, nie z majetką. Nikt w den nie znaje, że to w nocy jego czekaje. U nas wielkie morozy, ale sucho, śniegu nic. Proszę cię, przyszli mi kalendarz z naszymi światami, bo u nas nic świeszczennikiu i nie możemy znaty, kole przypadają nasze świata. Heł nic nie papieria dobrego, aby list napisaty, nie kopertok, żeby list posłaty. Kunkoła. Poczta Gorleci. I z seła Kunkoła Gorleckiego powita pod datą 2 lutego 1947 pyszut tak. Ja nie radzę nikomu z Ameryki tu przyjeżdżaty w teperiszne czasy, bo w nas teper po noczach hulają bandyty. W den siedzą po lisach, a w nocy napadają na seła, zabierają chudobu, słyni wszystko, co im popada pod rukę. Na polsku weleju zabrali z naszego seła 6 swynej. I nam wzięli jedną, co ważyła 70 kila. Jak to ma jako odeżu, choćby i staru, to musi chowaty na nic, bo jak nie schować dobry, to mu zaberut. A jakby ich nie pustył do chyży, kole zadurkajut, to chyżu spalat. Tak heł teper ciężko żyty, jeszcze irsze jest, jak było przez wojnę, bo choć Niemiec wszystko zaberał, ale w swojej chyży człowiek był bezpieczny i choć speczeny komperii może było spokinoisty. Bandyty, siady ich biut, to heł po naszych lisach pokryli się i nas muczat, powiadając, że na jar wszystkich chłopił zaberut ze sobą i z naszych ruskich seł. I z Bilangy jeden ruski parobok był asenterowany do polskiego wojska, no bandyty przyszli w nocy i zabrali ho ze sobą, trymali ho 2 miesiaci, to odmrozył prydych obi nohy i aż tak ho pustyli. Był w szpitalu, ale mu nicz doktory nie pomogli. Teper leży do doma i Jany z łóżka nie wstaje. W Liszczynach był syn Juszczaka, jego rodycze tam są w Ameryce. On przyjechał do amerykańskiego wojska, co stoi w Germanii, aby odwiedzić rodzinę swoich rodyczów. No bandyty czekali na niego w Liszczyńskiej Huszczy, ale kto se dał mu o tym znaty, to on piszał aż na Klimkiłku i tak dobrał się do seła swoich rodyczów. Laboła, poczta Nowy Sącz. Antoni Jazębiak z Plejtia, Pensylwania, dostał pismo od sestry Nasty, Młodec i z Laboły, poczta Nowej Sącz, pisane 15 sierpnia 1947 roku. Najpierw dziękuję za pakunkę i peredaje swojej familijne nowosty i pozdrowienia, a dalsze pisze tak. A pro tych księdziu, to my ich znamy. Smoliński z Nowej Wesy i Kornoła z Laboły muczyli duże naszych ludy. To z Laboły nawet nabiszczyka Kondrata Żaka dała aresztuaty. W cerkwi od służby Bożej jeho zabrali i Teodoru z Pitkuczery i jej muża, Semana Kulandu i Tymka Kaleniaka, co ho nazywali Kuszlita i Wece. To sąd popaleny w Niemczyni. A ich żeny starali się o nich, to prysłali Niemci popiół w pudełoczkach z nich. I odbył się pochoron. Pochoron robili jak zwyczajno, lemże nie było mrtwego tiła, a tylko to ty pudełoczka z popełą. Dla nas to był wielki smutok, ale nie można było znesty tego żalu. No słowo nie można było powiesty naprotyw tych katów, bo to sam ksiądz pochoron odprawlał, że to ich dał aresztuaty. A teraz dowidujemy się, jaka zima u was, bo heł śniło mało, ale morozy bardzo silne. Dochodyły do 33 gradusiów. Hanka Jurka Rełaka żyje i pozdrowia was duże krasno. Bortne poczta korleci. Jedni naszej krajanki w Shelton, Connecticut, pyszut z Bortnoho, pod datą 4 lutego 1947. Nowostej u nas wielkich na razie nie ma. Z Rosji nic do mnie nie pyszut, a może one pyszut, ale ja lista nie dostał. No kto pisał, to wsi pyszut tak, że ich na my list Bożu od tamal dostawaty. A tu nie ma niejakiej podstawy na to. Heł już wisem rodyn się wernuło, tolem sobie arendując swoje pola i chyży, albo siedziat w czużych. Dalsze donoszu tobie, że to ja czuję tu, że do tebe duże ludzi naszych pysze listy i to każdy już tobie rodyna i każdy chce, aby lem mu słaty albo pakunkę, albo groszy. Odże zawidomlaju tebe, nie rob sobie nic z toho, niechaj sobie pyszut, a nie czuduj się, że znają twoje adresu. Ty meni prysoła gazety, to ja sobie czytał, a tu pryszał choć kto i prosit mene. Daj lej mi jedną gazetu, to i ja sobie proczytam. No ja dałam, najczytajut. I znowu mnie gazety wertali, a ja nie znał, że ludelem na spekulacyju gazety berut, bo na gazetach były twoje adresy i w tot sposób mają do tebe adres. Za to teper tak tebe muczat listamy. Odże wydysz, jakie to czudne lude teper nastale. Jak brat tym koleżał chłory, to nie było wece rodyny w seli. Lem Michałowy trzeba było i oraty, i kosyty, i mołotyty, a teper to wsi okropna rodyna. Nie wir wsim, bo to nie wsio złoto, że to się śwityt. Dalsze u nas jak chodyli, tak i chodziat to te lisowe pany. Meni zabrali pierwsze jedną uciu, a teper zabrali ją wiłku. I jakże można żyty? Bida wielka heł teper. Jurko Wysowski z Małostoła w Elmira Heights, New York, dostał śledujuczu prośbu od Petra Ryżyka z Sowieckiego Sojuza, miasta Zbaraża, Tarnopolskiej Oblasty. Dorohi krajan, pysze do cia Petro Ryżyk, rodom jest cała Blichnarka. Pysze te mi za wasze sestry i za brata, ale na razie koło nas blisko za ich neczuty. My jeszcze odno od ruchych mało znamy, ale ja się budu za nich dowiduwał. Ja pidu do Tarnopola, do Aktiu, to może się dowidam i pereszlu im waszego lista. I jak się dowidam, to wam się odpyszu. A teper ja mam do was swoją prośbę. Ja też szukaju syna swojego. To cyby wy za niego nie dowidali, dasz to? Jego zabrali Niemci na robotu i robu w mieście Magdeburgu. My mamy lista od niego już po wojnie, a teper nie mamy za niego niejakoj czutki. Tak może by wy pereznali, co czasom tam, tak gdy w Ameryce albo w Anglii nie znachodzić się. Ja was proszę, może by wy tam dali do gazety i tak dowidali się za niego. A ja za wasze budu się już straty i odpiszę wam wsio, jakż to jest.

Tańcuj, Wasylu.

Polakowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Etnogeneza Ułemków. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Stwierdzenia: etnogeneza ludności ułemkowskiej pozostaje do dnia dzisiejszego przedmiotem sporów, lub etnogeneza Ułemków budziła i budzi wiele dyskusji naukowych i pozanaukowych, to zdania, które najczęściej wybrzmiewają przy temacie pochodzenia i formowania się Ułemków. Biorąc pod uwagę, iż badaniem zjawiska etnogenezy zajmuje się wiele dyscyplin – historia, etnologia, archeologia, antropologia kulturowa, socjologia i językoznawstwo – a sama etnogeneza to proces wielopokoleniowy, nieliczony w latach, lecz w pokoleniach, nie dziwi złożoność problemu i możliwości interpretacyjne. Dodatkowo samo pojęcie etnogenezy jest terminem uwikłanym w zawiłości dyskusji nad terminami etnosu, etni, grupy etnicznej, ich relacji z narodowością, narodem, kulturą. W telegraficznym skrócie etniczność to zespół wspólnie posiadanych cech kulturowych, a analiza etnogenezy polega na poszukiwaniu tychże cech, które sumując się stanowią o odmienności danej grupy etnicznej. W przypadku Ułemków charakterystycznymi cechami, których analiza pozwala na wysnuwanie teorii etnogenezy są sposób życia, w tym przypadku górsko-pasterski z elementami rolniczymi, i jego organizacja społeczna, status osadniczy wynikły z prawa wołoskiego i jego późniejsze relikty, charakterystyczne cechy etnolektu, ruski, słownictwo z elementami romańskimi i zachodniosłowiańskimi, akcentowanie zaczerpnięte od zachodniosłowiańskich sąsiadów, wierzenia i ich organizacja eklezjalna, chrześcijaństwo bizantyjsko-wschodniosłowiańskie, kościoły tej tradycji działające w obrębie Polski, kultura materialna, specyficzne budownictwo, ubiór, pożywienie, sprzęty, terytorium etniczne, klin późnego osadnictwa, wciśnięty głęboko między terytoria polskie i słowackie, ale wyodrębniony też w stosunku do południowych i zachodnich sąsiadów ruskich, etnonim, zmienny i pochodzenia zewnętrznego. Uzupełnić jeszcze trzeba, iż tożsamość etniczną buduje także wyobrażenie o sobie, zbudowane na zasadzie odróżnienia się od grup obcych, i wymaga ona wykształcenia się poczucia solidarności grupowej. Zróżnicowane koncepcje, teorie i hipotezy dotyczące etnogenezy Ułemków skupiają się wokół trzech osi. Pierwszą z nich jest etniczna monofileza i wynikający z niej autochtonizm rasowy. Teoria ta oparta jest na przekonaniu, iż zwarta etnicznie grupa, posiadająca stabilną tożsamość i jednolite korzenie kulturowe, posiada jednego kulturowego przodka. W przypadku Ułemkowyny najczęściej podnoszona jest przez badaczy ukraińskich, wskazujących na wspólne pochodzenie Ułemków i pozostałych grup ukraińskich. Według niej Karpaty zamieszkiwane były już w VII wieku, natomiast związki rusińskiej ludności z obszaru późniejszej Ułemkowyny z Rusią Kijowską są według niej umiejscowione już na X wiek. Warto jednak zauważyć, iż badacze ukraińscy w większości zwalczają inne możliwości etnogenezy Ułemków. Według nich Ułemkowie muszą być czystymi rasowo Rusinami z pochodzenia, żeby uzasadnić ich grupową przynależność do narodu ukraińskiego. Prezentują oni stanowisko o biologicznym charakterze więzi etnicznej, podczas gdy obecna nauka już dawno zarzuciła ten model. Jak już było wspomniane wcześniej, etniczność jest zespołem wspólnie posiadanych cech kulturowych. Analiza etnogenezy nie polega na szukaniu jednego przodka biologicznego danej grupy etnicznej, lecz przodka czy przodków jej specyficznych cech kulturowych, które łącznie decydują o jej odmienności.
Drugą oś tworzą teorie wynikające z koncepcji występowania w stosunkach etnicznych polifilezy, która zakłada, iż jednolita etnicznie grupa potomków ma kilku różnych kulturowo przodków. Według niej poszczególne cechy etniczne danej grupy mogą mieć różne pochodzenie, a ich geneza wynika z rozmaitych wcześniejszych kultur etnicznych. Dlatego też w tym wypadku proces etnogenezy tworzy więź etniczną poprzez uporządkowanie często różnorodnych cech kulturowych i scalenie wcześniejszej różnorodności etnicznej w nową formę. W perspektywie badań nad etnogenezą Łemków zakłada ona złożony proces tworzenia się tejże grupy, zarówno na poziomie osadniczym, jak i etnicznym. Najczęściej jako okres zasiedlenia Łemkowyny wskazywane jest późne średniowiecze, a sam proces osadniczy łączony jest z wielowektorową kolonizacją wołoską bądź wołosko-ruską. Wokół trzeciej osi skupione są teorie oparte na schizmogenezie, czyli na procesie będącym reakcją odwrotną od scalającej odmienności polifinezy. Etnogeneza kształtuje się wówczas na wyodrębnieniu się z jednej etniczności kilku nowych grup etnicznych pochodnych poprzez wykształcenie się różnic kulturowych. W sytuacji tej wspólny etniczny przodek ma współcześnie kilka potomnych grup etnicznych. Odnośnie Łemkowyny owym przodkiem mieli być Biali, czyli północni Chorwaci, zwani również proto-Chorwatami, którzy zamieszkiwali obszary przylegające od strony północnej do Karpat. Stąd mieli wyruszyć na południe i zasiedlić tereny dzisiejszej Chorwacji i Dalmacji. Niewielka część z nich miała pozostać w Karpatach, a późniejsi Łemkowie są ich potomkami. Na obecnym etapie badań prowadzonych przez archeologów, historyków, antropologów kultury i językoznawców odnośnie etnogenezy Łemków najczęściej podnoszona jest teoria etnicznej polifilezy. Wieloletnie badania archeologiczne wykluczają teorię tracką i hipotezę o pochodzeniu Łemków od białych Chorwatów. Nie znaleziono dotychczas przesłanek pozwalających umiejscawiać obszar późniejszej Łemkowyny w granicach państwa wielkomorawskiego i łączyć jej religijno-kulturowej genezy z misją cyrylometodejską, choć część badaczy nie wyklucza takiej możliwości. Najczęściej jednak w kontekście etnogenezy Łemków jest wymieniana hipoteza o wspomnianym wyżej procesie osadniczym, zwanym również kolonizacją wołoską, co otwiera kolejną dyskusję o etnogenezie Wołochów. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwum Radia LMFM.

0: treba mi ženy, ne treba.
1: Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaciół, jaki w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania Ostatni z rodu, opowiadania z halecko-ruskiego życia. Rozdział trzeci, Win i ona. Tak jak było lem w dwóch frajriów w Czortoryjach, to były ich dwie krasne diuky. Toj prawdywoj przyjazny nie mogła osłabić nawet zazdrist. Tańka Hryciowa, diuka teperyśniego naczelnika gromady, sławyła się czornym barwami, białym lyczkom, błyszczaczyma oczami, hordo wykrojenyma worhami, wysokim i strojnym stanom. Ciłkom odmienni prezentowała się Melania Pylipowna, diuka Pylipa Brydosza. Buduczy jasnowołosą, synima zadumanyma oczami, premyłym lyczkom, zniewolującym uśmichom na maleńkich worchach, wyklikowała ujawu delikatnego diuczatę. Trudno powiedzieć, żeby jedna była lepsza od drugiej. Tańka zniewolowała swoją hordą krasotą i tym bilsze przytychała do siebie, czym bilsze była niedostępna. Melaniju natomiast to uosoblinia delikatnosti i dobrotliwosti zmuszali lubyty jej duchowe prymety. Byli rivesnyciami, premierą dwóch zrytnenych serdec, dwoma szczerymi przyjatelkami. Szto jedna mała na dumci, to druga na języku. Tańka płacze, Melanie teczut sylzy. Pierwsza się tiszyt, druga się uśmichat. Nie mali przed sobą tajemnic. To była jedna dusza w dwóch tiłach. Nedila. Tańka i Melania siedziat na derny w sadi. Dwa kwitki seret moria kwita i pletut winko. Dokoła tycho, a nad nima niebo, jasne jak uśmiszka dityny, czyste jak sylza dziewoci. O, taki winok spletut na wesila, zaczęła Melania. Obejdu się, odrekła Tańka. Nie chcesz mia maty za dróżku? Jak na je wesila, to i dróżkę nie trzeba. A jak budę? To udy ty pierwsza i jedyna budesz. Tańka uspokoiła swoją przyjatelkę, obniawszy jej serdecznie. Czy winok krasszy? Zwidała się pak Melania. Twi. Ni, tobie powyło się wyplesty lipsze, proto, że masz wece szczęścia w parybkiu. W kotrych? Uż ty dobry znasz w kotrych. Ty pełni besidujesz proterentia, mykytowoho. Rozsmijała się czornobrowa. Ne proniocho idę, ale ostapowy wpała jest w oko. Tańka mołczała. Niepostereżeno zarumianyła się. Melania, czekający na odpowiedź przyjatelki, wsmotriowała się w nią. Lice jej poblidło, worchy się triasły. Serce było jak w przestępnika, który żde za sudu smerty. Nie odpowiadasz, sestryczko, zaczęła zas Melania. Czom wse wspominasz pro Ostapa? Zwidała z dokorą jej towaryszka. Tak sobie. Aż to może budeme radyty o Terentiju? Masz tajemnyciu predo mną, serdeńko. To niedobry. Ale nie złość się. Ja nie dla Ostapa i winne dla mene. Najs inczej chladat może najdę, choćby Melaniju. Melania zbychnuła. Ty one lubisz? Zwidała się. Joho, lubyty? Rozdumowała Tańka.
treba by dołho się wczyty, żeby nawczyty się lubyty Ostapa. Czyż winny je hardyj? Znam, że hardyj, ale znam ty, że win za velo dumat pro sebe. Win dumat, że lem swistne i my wszytky szmarymy się mu na szyju. Ale ja ostatnie budu, skorze oddam się za Terentija. Szto? Za Terentija? Ty? A czomże ni? Prawda, ne hardyj, ale budu spokojna, że inczy diłki ne budut na nieho pozeraty, a ja zazdrisna. Okrem toho porta kłaty, ale za to budę dobrym mużom, das mi wolu, a i budę mnie słuchał. Nebesidlywy tisz, za to ja... Tańka bisia bocha, ne mucz mia, powiedz, że żartujesz. Błahała Melania. Rozśmiała się Tańka. Tak toż mi ostał, jakny Terenti. Jak ty należysz do Ostapa, ciłą duszą, ciłym sercią? Tańka, pochniwam się. Ale czornobrowa nie zwertajuczy uwagi na to, toż to pobiła jej przyjatelka, nałożyła na hołołu uwinok i tak prykraszena zaśpiewała sriblistym hołosom. Złapał rzekit myszku rudu. Oj, czyjaż ja teper budu, oj, nyczyja, sama swoja. Podaj ruku, budesz moja, dopowił ktosy mużskim hołosom. Dziewczata obizryły się, przed nima stojał Ostap z wyciachnioną mu tanci ruką. Hardej frajer, dostojen lubowy czortoryjskich diłyć. Podajże ruku, Tańka, powił Winzas, śmiło się uśmiechajuczy. Dziewczyna nie dumała dołcho, pochyliła się ku zemle i zorowawszy żmytok kopryły, podała ho Ostapowy. Per, jak choczesz moju ruku? No, no, teper się wysoko nosysz, serdeńko. Poklane pryj tu prosyty tebe zrodyczył. Tołdy podam ty ruku, perwała mu ze śmichą szczebetnycia. Lemny zabud nadity rukały ci, inakże się popeczesz. Ni, ja się toho ne boju. Budesz tołdy skromna, łaskawa, żartybliwi zapewniał Ostap. Cy na pełno znasz, że tak budę? Hordość widała Tańka. Jak mam ne byty toho pewny, jak inczoho frajeria ne je w ciłym seli? Temnym rumiańciom hniwu zalało się lice Tańka. Urazyły już miły słowa Ostapa. Obernuła od neho hołołu, żeby ne piddaty się krasoty joho lycia. Nastało mouczanie. Ostap ne spuszczał oczy z Tańka, chod jaczy proszybnuty jej dumkę. Horda i zazdrisna, dumał Sywin. Melanijo, moja kochana! Obernuł się Win gu Melanii, która była tychym świtką ciłoj besidę. Tańka złistno cupkała nożką. Melania, but moją! Dokińczył Ostap, koso pozerajuczy na Tańku. Zdawało się, że Melanii ciła krow stekła z lycia do sercia. Tańka wsmotriowała się w jej blide lyczko. Smotryła w jej oczy z netrpeliwością żduczy na odpołyt. Toto pizrynia opamiętało Melaniju, która dotla zdawała się byty bez pamiaty. Najpierwsze musisz zasłużyć ty soj na naszą lubą Ostapę, szepnęła ona. Tańka nie nabrała się na odpowiedź Melanii, a to ta skoro zrozumiała jej pizrynia. Czudowo, sestryczko, Tańka pochwaliła swoją przyjatelkę. Chciła jem
postyty simpone dilki, żeby Boh ochoronył nas przed ostapowym swatanią. Teper widno toho už netreba. Protylni. Ty, hardy i nadutej ostape, zaczynaj postyty, żeby otrymaty taku krasawyciu jak my obi. Bud zdrałej i dumaj pro nas, bo my z tobą ne hoczeme besi dułaty. Tańka wzięła swoją przyjatelku pidruku i piszła śpiwajuczy. Boże mij, Boże mij, czyja ja, ktoże mi, oj ne znam je ta koho, što win mi, a ja joho. Jak ja ne twi, to na pełno terenti, kryknął ostap w ślid za odchodjaczyma diuczatamy. Tańka zatrzymała się. Żeby zlem ne wyworożył terentija, ryszuczo odpowiła Tańka. Sterez się, możesz do smerty opłakuwaty dolu, kotur lechko myśli jest wyśmiewał. Pamiataj moi słowa. Czort ne zrozumiałby toj dziewczyny, podumał ostap, furt smotwiaczy na kraj chyży, za którą skryli się oba dziewczata. Ona ne lubi cinczocho, a mene ne chocze. Cyż ja taki, żeby znuszczaty się nado mną? Diżdej, Tańka, opustysz kryła i w kińcy budesz moją. I na tym chneska kińczymy. Cytańka, budę ostapową. Doznate się w następnych odtynkach. Ale musite nas słuchaty w każdy poniedziałek i piatnyciu ochodyni semi wieczorom. A teper dziękuję już za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak tiło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwą, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radio LM FM i zapraszamy na 34. odcinek programu Radio Czytalnia, w którym przypominamy tekst lemkiewskich pisateli. Temą naszej dzisiejszej audycji jest osin. Dawno besidowało się, że osin to najważniejsza pora roku. Tot czas wymagał od gazdiów zdwojonej roboty i niedospanych noczy, żeby dobrze zrychtować się do zimy, jaka w Karpatach wse była dołcha i sroha. Na początek posłuchajmy fragmentu etnograficznego wydania autorstwa Adama Barny pod nagłówką Chmary i sące nad Lemkołyną. To ta knyżka, jak pisze w wodnym słowie sam autor, jest chroniką z pomynowym opisem sztodennego życia i obyczaju na Lemkołyni. Posłuchajmy, jak przed wyseliniami wyglądała osin w seli.
7: Adam Barna, Chmary i sące nad Lemkołyną. Pory roka i ich dekotry obyczaj. Osin do Karpat przychodziła barz niespodziewanie i skoro, bo jak lem znykle z pola stiszki i kawalci zerna, a dny były korotszy i zimniejszy noczy, to była już oznaka oseny. Na polach ostali lem kompery, kapusta, karpeli i incza jaryna. W drugiej połowyni wereśnia ludzie rozpoczynali kopania kompery. Jakie z tradycji dobroho perechowywania kopano ruczni z jednoczesnym sortowaniem na trzy sorty. Do idżynia, do sadżynia i na paszu dla paciat i inczych zwierzat. Dekotry gazdołe wykopane kompery sortowali aż w zimie w sklepach, pełnyciach. Wspomnuty trzeba iszczy, że na Lemkołyni w tamtych czasach nieznana była mechaniczna obrobka kompery i inczych jaren. Do toho ludzie nachotili perechowywaty kompery na pole, bo dołchy i morozysty zimy na to nie pozwalali. Dlatego każda rodyna mała swój sklep pełnyciu, albo komoru, gdy było wszystko pidruką i nie zamerzało. Czas kopania kompery był dość dołchy z podanych już przyczyn, ale w

0: Do kahirskich był osobliwy, bo widno było daleko i husto szto ludę roblat. Na polach koło każdej rodyny horiło ognisko, w jakim ludę pekli kompery. W tym czasie żeny ne hotowyli idżynia, lem doma pekli komperianyki, jakie i łaciła rodyna z masłom i syrom na śniadania, obiad i wieczeriu. Zaraz po wykopaniu kompery, dekotry gazdowe na komperyskach sijale żyto o zimę albo pszenyciu. Gazdyni przystupowali do dalszej roboty z lenianą sołomą. Z tyma hirstiamy, jakie schowali po roszyniu na podach, sypanciach albo zahatach. Żeby wziaty się za hładzenia lenu na hładzynyciach, trzeba było horsty lenu dobry picuszyty. Najlepsze w pecach, żeby sucha sołoma leniana dawała się łamaty, kruszyty i oddilaty paździria od lenianoho wołokna. Micny i wytrwały musieli byty ruky żen, koli trzeba było na hładzynyciach wychładyty paru desiat albo isotok horsty lenu, zależnosty od czyslenności rodyn, żeby zabezpieczyty każdą rodynu w połotno. Wychładzone pasma lenu czekale na ich wyczesania na bilszych szczetiach, żeby w pasmach oddzielity wołokno słabsze i oczystyty len od paździria. Takie zwytki pasem lenianych musieli czekaty na czas zimowy, koli trzeba było ich priasty. W tym czasie dereła leściaste w zachorodach, na polach i lisach przed zimą zmieniają kolor leścia na osinnej, jakiej trewat do perszych prymorozkiów, po jakich odpadają z dereł. Tot osinny czas, koli leścia na derełach zmienia się na różne kolory, to gdy ciłalem kołyna staje się najkraszczą krainą na świecie. Karpackie lisy są na połowinu leściasty, o najróżniejszych kolorach i na połowinu ich lasty, też z różnymi kolorami, mało striczanymi de inde dereł. Równoczasno z robotami z sołomą lenianą przed zimą i postom ryzdwianym, mieszkańcy lemkiwskich zemel po wszystkich sełach od Łupkowa do Pyłnycznoj z nasienia lenu własnym sposobom przyhotowlali oli lenianej. Każdy, kto mał nasienia lenu, tot suszył len i iszł do olijaria, żeby tam w stupie wytołczy go na pachniaczu miazgu, pidhryty ju na kilka gradusił i włożyty ju do czystych lenianych miszkił, a potem włożyty ich do stoła z dokruczaną szribamę stolnycią. To te micne szryby dotyskale miszkę i wytyskale z nich pachniaczej oli. Tot oli po perawariniu starczał na ciły czas zimowy, bo był win bardz produktywny. Użycia oliju na hornec kapusty. Takim prostym sposobem każda rodyna lemkiwska mała na zimowy pistne dny najlepszej oli lenianej na świecie. Z wyduszonej miazgi lenianej ostawał jeszcze lenianej makuch, jakiej nadawał się na paszu dla telat i paciat. Litom i osiniu każda rodyna w wilny chwyle, jak mała czym i chaty do lisa, żeby prywesty, a czasom i prynesty na pleczach kus dereła, potrzebnoho do palinia w pecach przez ciły czas do warienia strawy, a w zimie jeszcze do ogrywania izb. Dereła takoho potrzebno było dosyć duże, i to przez ciły rik, a do toho musiło byty suche, za to, że dawny pecy nie były doskonały i potrzebowali dereła suchoho. Dereło rizano ruczni, bo elektryki nie było. Rizano na różne klocki, korotki i dołhy, kotry szczypano na dereła do szparchetiu i do pecyu do peczenia chliba. Przy dyrłach trzeba wspomnuty o tym, że ludzie w horach bardzo mało palili dereło sosnowe, bo koptyło i można było sianem zaczadyty. Ludzie najwece palili derełom bukowym, kotre było duże, twerdsze i ne koptyło. Pit koniec oseny na polach ostawali lem karpeli, ripa, dynia i kapusta. Karpeli i ripa byli znane jako pasza dla paciat, chudoby, owec i kis, ale znane byli i z toho, że rosły na zemlach słabych i bez hnoinia. Tak prosto depopało. Karpeli i dynia w smaku byli bardzo dobry i dla ludy, z tym, że byli to jaryny mało kaloryczne. Ale co to mało da jakie znaczenia, jak w rodynach często od bidy trudno było się odohnaty, to i karpeli bardzo się przydawali. Najbardziej znaną jaryną była kapusta, jakoj nie mogło brakuwaty w rodynach lemkiwskich. Każda rodyna sadyła kapusty tyłko, kilko potrzebno było dla rodyny na ciły rik. Kapustu czyszczeno, szatkowano i kwaszeno w jedni albo dwóch boczkach. A po tym, żeby się nie perekwasyła i dołho perechowywała, to oczyszczano ją, szto kilka dny i presto to była ona przydatna dołho, najdolsze zo wszystkich jaryń. Pizną osinią, a nawet zimą, dla gazdiu i gazdyń ostała najcięższa i najhirsza robota na gazdiuci, a było to mołoczynia żyta, inszoho zerna i horochu. Do pierwszej świtowej wojny na Lemkołyni neznane było mołoczynia zerna maszynami, lem cipamy. Przy mołoczyniu żyta musiło być dwóch chłopiu, albo mórz z żeną, za to, że potrzebna była sołoma. Na kyczkę, po weresła, na siczku i do oteplania chysz. Tam, gdzie w rodyni było wece dorosłych osób, tam mołoczynia było lechsze i skorsze. Ale tam, gdzie przy mołoczyniu musieli braty udził żeny i dziewczata, tam mołoczynia tiało się dolsze, bo do mołoczynia cipamy potrzebna była syła, a do toho w tym samym czasie wypadało priadżenia lenu, dertia pirja i duże inczych żeńskich robit. Cipamy, najcięższe było mołotyty żyto, owes i horoch, choć i z inszyma zernami nie było lehko. W dawniejszych czasach nielehko było też z czyszczynią zerna, które odbywało się na klepysku przy pomocy wijaczki, drewnianej łopaty, płachty i pretaka, reszeta. Na klepysku jedna osoba wijaczką metała zerno tak, żeby druga osoba płachtą mogła zduwaty połowu i lehkie śmicia. Na koniec żeńska ruka musiła reszetą oczystyty zerno z inczych neczystosty. Po pierwszej świtowej wojnie na Lemkołyni pokazali się maszyny do czyszczenia zerna zwane rosztamy. Roszta to witraky kruczone korbą jednego człowieka, który z zerna wyduwali połowu, a reszeta sijali i sortowali zerno na dobre i płanniejsze. Późniejsze, po pierwszej świtowej wojnie, pokazali się po sełach lemkiłskich mołocarni, kruczeny syłą czterech osób. Buben z żeliznyma zubami, kruczeny dwoma zamachowymi kolesami, swoją skoristiu wykruszał zerno z kołosiu, które padało pit mołocarniu, a sołoma leciła dalsze, żeby po jej wytriasieniu trafiła na pit, strych. Na takich maszynach ludzie mołotyli wszystkie zerna, okrem żyta. Takie mołocarni kupowało kilka gazdiów do spiłki, żeby po czerzi spilni mołotyty w sebe, a potem i w inczych, czasom na odrobok. Przy takim mołoczyniu robota w seli trwała lem paru tyżny i było to mołoczynia dużo lechsze jak cipamy. Jeszcze lechsze mołoczynia było jak wydumale kieraty, którymi kierowali zapriażane byki, koroły albo koni, a nie ludę. Późniejsze, przed drugą świtową wojną, mołocarni kruczone syłą ludy albo chudoby zastupene były motorami na ropu i były one z wytriasaczami sołomy. Do obsługi tych mołocarń potrzebne było mniejsze czysło ludy bez muczenia chudoby i kony. To ta mechanizacja dawała wielką polechotu ludziom w Karpatach.
1: Osień jest bogata w różne dary, owoce, jaryny i ryby. Pizno, po prymorozkach, można zbierać terki, z jakich robić się bogaty w witaminu C sok. Zapraszamy na śpiewanku Zrodyły się terki, śpiewają Mikołaj z Lublina.

0: nadchodiaczu osin czuty uszkińciom serpnia. Dny stają się widoczni korotszy, ptachy odlitują do tepłych krain, a hory otula do gusta mła.
1: Iwan Hołowczak, symptomy oseny. Już powitre w niebie, jak wody ciastudne. Już nam odlecili ptachy na południe. Sztosy dny korotyt i prodąża dnocz. Już pryc świtlik w knyżku zazeraj do oczy. Już pustije pole i zimniej drygo. Ta farbuje osień sad koło domiłkę. Już mizerny muszkę soj nachodzia szpary. Ilem osin w perto wozy ludziom dary. Recytowała Sofia Rutkowska.
0: Nie każdy lubit osin. Choć jest to pora bohata w zemny płody, rychtuje przyrodu do zimowego odpoczynku. Dla weloch jest ona lem smutną, zapowiadającą nadejście zimy porą.
2: Anna Halczak, skupe sonce. Zabyło soneczko, z rana wychody ty. Uż nam tak ne hocze, jak w liti świty ty. A koło południa, kiedy dakus zahryje, skupo poza stromy, na ludy się śmije. Ta de to ta syła, ta de to ta żara, szto w liti nas chryła, deże się schowała. Posmutnili ludę, ptaszki nie śpiewają, pred sewernym witrą w skryszu się chowają. Aż wiary, jak sonce, zaznam zacznę chryty, zaczniemy się w jedno na zemi tiszyty. Czytała Natalia Połechacz.
0: W odróżnieniu od dneśnich czasów, dawno żyło się spokojniejsze i wesilsze. Ludę nie mali wyhit, ale często się schodyli, pomagali sobie przy różnych robotach, razem prijali, derli pirja, cyki syli kapustu.
3: Ja wam lenarek chyra. Osin. Den korotkiej, wieczór długiej. Nie jest to robity. Nie jest bliskiego susida, nie jest z kim sobie poradyty. A na dworze dojdzie kropyt i po szybach dzwonyt. Człowiek siedyt w tepły hyży, taj nyczny robyt. Dawno zojna lemkowyni, ludę lenek prale. Schodyli się w jedni hyży, radyli, śpiewali. Tu młody dud spaty, treba rano wstaty. Stary ludę nyczny roblat, den i wieczer w ekran smotriat. Wkazali by dasz to hale, można by to posmotryty. A strylania, zabijania, lipsze to tu niewidyty. Tak promienę nasze życia w dalekiej czużyni. Niby dobry, ale smutno, kraszcze było na lemkowyni. W chorach bidno ludę żyli, ale wse wesele byli. Żartowali i śpiewali, bo wszystko się razem znali. Czytał Paulo Michalak.
0: Posłuchajmy, jak na weczirkach przy priatci śpiewali kolesy dziewczata.

0: Czas na osień jest bohata, w prekrasny, tepły kolory. Pak doszcz ich wymywat i robi ciaż coraz smutniejsze, siro i buro. Taki czas nie jest najprzyjemniejszy i furt przypominat o peremyjaniu wszutkoho.
1: Ja wam Lenarek Hyra, kolory oseny. Kolory, kolory, kolory oseny, żółty i brązowy i temnozeleny. Już w nich krasy neje, bo krasa propała, w lity w jasnym sąci zowiała jak trawa. Kolory oseny, jak życia w starosty, prudko promynuło, neje wesołosty. Kolory oseny, jak lubą zdradzena, choć była horiacza, ale zatraczena. Kolory oseny do zimy zbliżajut, witer liścia zduwat, na zemlu padajut. Kolory, kolory, kolory oseny, doszczyk w szyby dzwonyt, jak chist neproszeny. Ne zminysz oseny, ani pory roku, liścia zderą zletyt i neje uroku. Czytała Hancia Michałowska.
0: Osień to tak naprawdę wyjątkowy czas, jaki mobilizuje do refleksji, zadumania i wytoszenia. Osieniu witry przybierają na syli, w horach dują bez przerwy. Sylne witry zderają z dereł kolorowe listia, żeby ponesty ho w świt.
2: Anna Halczak, Osień wisi. Katulac się listok, dalesz coraz dale. Miszać się z tamtyma, szto już włone wpale. Wsłuchuję się w tyszu, szto sy jakby pyskło. To już na ostatok serce dyrło w listku. Szum i szurchit, listia z derewą praszczania. Oj chyne i wisi, nie do zrachowania. Czytała Magda Bolech.
0: Zapraszamy na czerwową muzyczną przerwę. W śpiewancie ansamblu Serencza dziewczatko nese w zapaści właśnie dary oseny. Jabłka, gruszki i sliwki.

Життя лемків століттями підпорядкуване було ритмові природи. Вшитко прогодило в згоді з порами рока і погодом. Конець літа і початок осени був часом інтенсивної роботи. Щоб зібрати земні плоди і добре забезпечитися перед зимовим холодом, треба було посвятити дуже часу. До днешніх часів остало так, że jak lem zbliżają się osinne chłody, lemki zabierają się za świadkowania. Bere to początek z dawnych czasów, gdy większość ludy zanymało się gazdziłkami. Duże idła, które dostarczać osin i zakończenia gazdziłskich robit, pozwalało na zorganizowanie praznika. Za to w oseny bilszist seł organizowało kiermeszy. To znaczy świata związany z pokrowytelą cerkwy i danego seła. Lemki cilowo wybierali pokrowyteliu, których świata przypadają w spokojniejszym osinnym periodzie. Posłuchajmy fragmentu powisty Szubanyczny Werch, w którym Wołodymyr Chylak drobniciowo opisał kiermesz w Sołotwynach koło Krenyci. Wołodymyr Chylak, Szybanyczny Werch, fragment. Takoj pohidnoj i tepłej oseny, jak była w 1768 roci, nie tak za skoro diżdut się ludę. Na temno-błakytnym nebi ani jednej chmarki, ani najlepszy witerec nie ostudzał promeny jasnego sońca. Ono, prawda, nie prygrywało już tak jak w Petriuci, ale prostomyrnym i łagodnym tepłom obnymało zemlyczku, jakby druga wroci wesna nastała. Hordili się zelenym zamajeny werchy, gustyma listoczkami wkrywali się dereła. Ptacham neśpiszni jeszcze było lecity za dalekie more, wesołym ćwirkaniom, czyrlykaniom pereklikowali się wzajemni, aż i spiznene owadia i muszki szumnym letom i w bezkonecznym żuchraniu lubowali się życiom. I hurma ludy, szto seret na tołpu, wychodzili z sołotwyńskiej cerkwy, zdawała się riką pcził, jaka po dołgym, zimowym śni wyleciła na wilny prostir i tepłe soneczko. Dnes praznik pokroły, do toho kiermesz w Sołotwynach, za to i służba Boża tak się prodążyła. Za złe ne wozmę nychto ożywleny huk naroda popry cerkwy. Tu stary gazdowe wytajut postoronny hosty i prosiat ich do swoich chyż na chlip i sil. Wydno nerytko i takoho postoronnoho, sztoho dwoch miejscowych gazdił, tiahne za rukawy odczuchy. Jeden w swoj storonu, drugi w swoju. Musyt hist, torżestwenno, obiciaty jednomu kumowy, że ho odwidyt predweczyrnią, i drugomu, szto poweczyrny. Ani, to udyny sztuka i bez rukawił ostaty. Tam stryjny paripcy, wyzywajuczo natiahneny na ucha kapeluchach, opojasany szerokyma remeniami z bliszczaczym w spriaszku i kilczata z dobliniom. W samozachopliniu pozerajt po sobie i kolyne predost usz, nalubujuć się tym lechkim zaniatiom, to udy zaczynaj dwesty medze sobą ożywlenu besidu. Prysłuchasz się im, zmirkujesz ich rozmyłowane lice, pizrinia, zwernene w jedną stronę. Ech, tam w kisnym koliczku dziewczata, czudowy sołotwyński kwit. Pozbierany do białych rantuchił, haftowanych zapasok, czerwonych gorsetił, kwitczastych kabatił, w żółtych czerewikach na wysokich zapiatkach. Prosto wołosa, żeby perepletena ryżnokolorowymi basamunkami połowa kosa odbywała się od okrugliczkoho lyczka. Ony pereszeptowali się zo swoich dumok, zamysłił, jak w czasie dołgoho bohosłużynia szuchali w ich młodeczych hołołkach. Ale cy prawdywy to ty zwirowania, kto to może znaty? Reczy, młody dziewczata nie chciać to prawda same wyjawyty tajemnici swojego serdeczka, ale bars zadowolony, kol odhadnete to tu tajnu. Desia zatriasli nasze mamy, że tak dołho musimy na nich żdaty,
powiła wysoka czornobryłka, ozerajuczy się dookoła. Tobi ne o mamu chodyt, afio, wtrutyła neweliczka krasotka, na pierwszy pozir najkraszsza medże dziewczatny. Ty znasz, to on ne dityna, ne stratiać się, a o to, żeby pozerajuczy za mamą, zirknuty i na swoho matwija. Wszystkie dziewczata buchnuli duszenym, piłhołosnym śmichom. A Fija zaponuryła się. Jaka z tebe swynia, Fesio, rekła napił z gniwą, napił z naśmiszką. Ledwo ty wyschło mołoko pit, a już strilasz oczami tam, gdzie ne wsesia chodyt. Kolebym mogła zazryty do twojego sercia, kiedybym odhadła, kto się tam zahnizdył. Fesia zarumeniła, ale starała się równodusznie wtrymaty swojej dumki. Kole pereświczysz, to okrem niania je iż czy dach to inczyj, to beru na się jako lebo karu, aż i choćby tańcuwaty dnes się ne sudyło. A kiedy mi nie dowedesz, ta ty za karu Matwija odobił. A, dumam, nie ciężko mi bude tak upakist zrobyty, przy tym prudko odwernuła się na palciach, wdaryła za piatkamy i perechyliła kokietliwego łołu. Jakby chciła wkazaty swojej towaryszci, że staty jubyty ne choć jaką supernycią. Przystaju na to, odpowiła wesoło Afika. Ja się o Matwija nie boju, bo win bidaczysko propadać za mną, jak ucia zapachnia czymsiną. Wartałoby spróbowaty, a pak budę wydno, perebyła Fencia, pryberajuczu wyzywajuczu postawu. Ne perebywaj, gniwno szmaryła Afija. Tu o tebe chodyt, a was, dziewczata, beru na świtkiu naszego sporu. Słuchamy, w do jeden hołos przystali dziewczata. Czy wy widzieli w cerkwi toho szumnego parybka z czerwonym remenią, w czuzi perewiazani na jedną stranu, szto stojał niedaleko od kryłosa? Widzieli, kto to, od kalewin, pewno ne zosusi dniego seła, wywidowali się dziewczata. A ty, Fencio, widziła jest ho? Prodążujuczy rekła Afija w jej stronę. Nit, ja ho nie widziła, nieśmiło odpowiła Fencia, jaka nie znała jeszcze od gryzaty, a tu aż się prosyć za taity. Nie widziłaś? Jakże jest nie widziła, kiedy ty raz po raz odwertała się do kryłosa. Ta kolejem się już i odwertała, talem po to, żeby diakowu notu pidimaty i pitiachnuty. Taka dityniacza odpowiedź rozśmieszyła wszystkie dziewczata. Czomże masz taity, Fencio? Powiła Fewrosia, jej najbliższa towaryszka. Taż to niejaka ujma, kiedy się nam podoba hardy chłopec. Ależ ja one widziła, ta win się mi inne podabat. Gniłno odpowiła Fencia. Jakże znasz, że się ty nie podabat, kiedy z one widziła? Ależ się zdradyła, zaśmiali się dziewczata. Fencia żałowała w duszy swojej neuwagi. Rozhublinia nadawało jej urokliwomu lyczku jeszcze bilszej krasy. Jedno już znamy, ale o drugim może jeszcze nie wszystkie znate. Preci tot parobok tak się zasmotrył w cerkwy na Fęciu, szto na wiruju chcił i ty do światoho pryczastia. Szmaryła na perekir Afija. Tacy jada komu boroniu smotry tynania? Odciała się Fesia. Kiet się pryzerał tot parobok, to wydnoli przy rozum maje i oczy w hołowi, jak twi matwi, albo twi seman, twi fewronciu, gnatko. Takie niespodziewane wyjawlenia diłoczych upodobań do reszty już perewerszyło terpelewist dziewczat i one, nie zwertajuczy uwagi na chłopciu, hołosno zaczali do kiriaty Fesi. Ale Fesiu już to se incze poruszyło. Ona poblidła. Kole popry besidzi odwertała się do każdej z towaryszok, wzryła niedaleko toho neznanoho parybka, jak sperszy się na kamienne cerkowne ohorodzynia, co złożonyma na grudziach rukami, bezustannie wzerał się w nią. Ona odczuła, jak jej serdeczko myło zatrepotało, jak jej rozlublat zir jego łaskawy. Czytała Olena Duć. I to już wszystko, co zrychtowali z menachneska. Mamy nadzieję, że wy, nasze drogi radiosłuchacze, znate dociny ty osiń, jaka chyba nigdy na świecie nie jest taka krasna, jak w naszych horach Karpatach. Starajmy się najty czas, w dołhy osinny wieczory, żeby czytaty knyżku.
Не забывайме о лемківських писателях і нашій літературі, котра віддає лемківського духа і климат давної Лемковини. Запрошаємо на наступні відтинки нашої аудиції. На закінчення барс осінна пісня, опрацювана на слова верша Петра Мур'янки. Співат Сузана.

ma po jeziorze, tak, podnieś, wstawaj,

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
6: Owatrzejbyk premieruje.
7: Radby drużbą
8: buty.

Mi wers. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie bude widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmariu od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mi i niczyj inczyj. Od najbilszego bolu najbilszego.

Ukraińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

LEM FM na żywo. Wieczór z radią LEM FM. Den z radią LEM FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

wiersze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

M z mamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

i twoi wołosia, rukamy chładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym.

Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rywnych dni, spisamy zastawlena.